0: Teraz w magazynie będzie relacja z akcji profilaktycznej pod hasłem Zadbaj o zdrowie przed sezonem w gminie Komańcza. Zaczniemy jednak od relacji z rekonstrukcji bitwy pod Gorlicami.
1: W piątek 1 maja gmina Sękowa stała się scenarią jednego z najbardziej poruszających widowisk historycznych ostatnich lat. Rekonstrukcja historyczna tu i tam odrodzenie przypomniała wydarzenia związane z bitwą pod Gorlicami, mówi Mateusz Ślęzak, sekretarz gminy Sękowa.
2: Ta inscenizacja jest ogromną promocją dla naszej gminy. Co roku liczba osób, które do nas przyjeżdżają w związku z tą rekonstrukcją historyczną jest coraz większa. Widzów mamy około kilku tysięcy tak naprawdę, a rekonstruktorów w tym roku też gościmy rekordową liczbę, bo jest to ponad 410 osób, z czego 9 grup spoza granic Polski, między innymi z Czech, Słowacji, Austrii, Holandii. Zrobiła się z tego swoista marka. My zaczynamy nazywać to widowisko teatrem historii, nie tylko rekonstrukcją historyczną, typowo wydarzeniem batalistycznym, ale na przykład już tytuł tegoroczny, ponieważ tutaj warto wspomnieć, że co roku ta inscenizacja ma inny tytuł, w tym roku on brzmi Tu i tam odrodzenie, nawiązuje do tego, co chcemy przekazać w scenariuszu widowiska. W tym roku chcemy pokazać życie mieszkańców, jakie toczyło się na tych terenach przed 111 laty, jeszcze przed przejściem frontu i jak ono zostało zmienione przez te nagłe działania wojenne, przez przejście frontu, przez odebranie im tego życia, do którego byli przyzwyczajeni i jak trwałe piętno to na nich odcisnęło. Wyzwanie logistyczne jest naprawdę ogromne. Tak jak powiedziałem wcześniej, z roku na rok gromadzimy coraz większą rzeszę widzów, więc wiadomo, wiąże się to z niesamowitym przedsięwzięciem logistycznym. Tutaj trzeba przyznać, że nie tylko gmina Sękowa i główny organizator, którym jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, ale i Starostwo Powiatowe w Gorlicach, miasto Gorlice, liczni sponsorzy, województwo małopolskie. Także tutaj naprawdę jest całe grono ludzi zaangażowanych już od początku tego roku. Parę miesięcy trwają same przygotowania.
1: Mówi Anna Czyżycka z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.
3: Praca od kuchni jest bardzo dużym wyzwaniem i logistycznym, i organizacyjnym zarówno naszej GRH, naszego stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, jak i gminy Sękowa, bo

0: ten sposób. Jedna osoba, tak jak zaczynaliśmy kilkanaście lat temu, jedna osoba, dwie osoby były w stanie ogarnąć wszystko. Tak teraz przy tylu rekonstruktorach, takiej publiczności, to potrzebujemy siebie nawzajem i dobrze, że siebie mamy. Spodziewamy się kilku tysięcy co najmniej widzów. Rekonstruktorów mamy kolosalną liczbę, ponad 420 w tym roku i jeszcze takiej liczby rekonstruktorów nie mieliśmy. Wyjątek stanowiła setna rocznica bitwy pod Gorlicami. Omawiamy scenariusz, omawiamy epizody, próbujemy i technicznie, i fizycznie, i wizualnie, i muzycznie wszystko dograć. Tworzymy własną muzykę, która tutaj będzie podkładem do tego, co się będzie działo. I nazywamy to widowiskiem nieczystą rekonstrukcją, ze względu na to, że bardzo mocno akcentujemy od kilku lat los ludzi podczas wojny. To nie jest wojenka, to nie jest strzelanie, tylko to są tragedie i historie różnych osób z różnych rejonów, nie tylko tutaj naszej ziemi gorlickiej, ale w ogóle z różnych rejonów Europy, więc coś takiego też dzisiaj zobaczycie. Tu i tam odrodzenie, taki mamy motyw przewodni, będziemy chcieli pokazać to, co się działo tu we wsi i tam na wojnie, albo odwrotnie, bo tam na wojnie było też tu na wojnie, a tam we wsi. Losy postaci tych, które związane są z ziemią gorlicką, Długosza, Świejkowskiego, losy bezimiennych gdzieś tam żołnierzy, którzy stracili życie podczas działań wojennych, losy ludności cywilnej, bardzo tragiczne, o której gdzieś tam głośno kiedyś mówił Władysław Długosz z Siar. Wszystko to robimy w takiej konwencji, że robimy widowisko dwupłaszczyznowe i w tym roku jeszcze, by to wszystko spiąć i jeszcze większy efekt był, symultaniczne, czyli widzowie widzą całość działań wojennych, do tego mamy kilku kamerzystów na placu boju i oni filmują i pokazują ludziom na telebimach różne epizody. Te epizody są okraszone komentarzem albo profesora Olejki, albo też komentarzem muzycznym, a to, że symultanicznie, to znaczy, że jeśli ktoś zobaczy w prawo, zobaczy Sokolstwo, jeśli ktoś zobaczy w lewo, zobaczy zupełnie inny epizod, to widz będzie wybierał, będzie tego bardzo dużo, ale to wszystko jest tak dograne, żeby zatrzymać widza, żeby wciągnąć do tego świata, żeby zapamiętał i żeby powiedzieć, że takich rzeczy my nie chcemy. Tak po prostu, mimo tego, że to jest takie trywialne trochę, wszyscy tak mówią, ale żeby zatrzymać, żeby zostało, żeby się zastanowić. Do tego wszystkiego mamy dla widzów i pocztę polową, i gazetę frontową, i libretto, żeby mogli zrozumieć widowisko. Więc to wszystko mogą gdzieś tam w namiocie organizacyjnym zdobyć, poczytać, wziąć ze sobą do domu.
1: Mówi Piotr Kamiński, prezes grupy rekonstrukcji historycznej Gorlice 1915.
2: Materiały zostały pozyskane od lokalnych przedsiębiorców. Kupiliśmy żerdzie, kupiliśmy oflisy, a następnie trzeba było zaprojektować całą scenografię, czyli rozmieszczenie budynków, co później wpływa na komunikację. W tym roku po raz pierwszy wybudowaliśmy kościół i dzwonnicę, na której wisi oryginalny ponad stuletni dzwon. Scenografia wymagała dużych nakładów pracy. Praktycznie od początku marca przystąpiliśmy do budowy, do wytyczenia chałup, następnie do ich budowy. Konstrukcja jest uproszczona, no ale mimo wszystko to wygląda dość solidnie. Do tego stopnia, że można tam siedzieć, można tam wykonywać swoje role, które zostały wyznaczone przez scenariusz.
1: Mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
3: Wydarzenia jak tutaj, rekonstrukcje nie zdarzają się na co dzień, nie zdarzają się też w okolicznych samorządach. U nas na terenie powiatu gorlickiego mamy miejsce, mamy osoby, które są mocno zaangażowane właśnie w rekonstrukcję wydarzeń z tamtych tragicznych lat, z czasów wojny. Jest to dla nas niesłychanie ważne, nie tylko ze względu na to, że odgrywały się te bitwy blisko naszych teraz domów, miejsc zamieszkania, miejsc pracy, ale przede wszystkim ze względu na to, aby zachować tą pamięć, aby pamięć przetrwała dla przyszłych pokoleń, aby nigdy nie dochodziło więcej takich tragedii. Warto o tym pamiętać i ważne jest to, że oddajemy hołd wszystkim osobom poległym w tamtym czasie.
1: A co o wydarzeniu sądzą jego uczestnicy?
4: Nie pierwszy raz, dlatego że nasz zięć jest jednym z rekonstruktorów. Tutaj na zaproszenie akurat, można powiedzieć, uczestniczy, występuje. Mieliśmy też okazję

0: okazji no, oglądać taką rekonstrukcję, gdzie uczestniczyły konie. Jest co oglądać, jest to bardzo realistyczne. Można się wystraszyć. Kawałek historii. Dzięki temu jest też syn najmłodszy z nami. Może zobaczyć, może się coś dowiedzieć. Flagi rozpoznaje, mundury troszeczkę rozpoznaje. Trzeba tak trzymać. Jesteśmy pierwsza w tym miejscu. Ja osobiście jestem zachwycony w sensie takim organizacji tego miejsca. Telebimy po raz pierwszy na rekonstrukcji widzimy.
1: No przede wszystkim to chcemy poznać, bo my jesteśmy z innych okolic Polski i chcemy poznać tutaj, jak to było naprawdę, że dużo nam tutaj ktoś mówili przewodnicy, ale no chcemy zobaczyć to na własne oczy, tą rekonstrukcję, to przybliżyć nam to wszystko. Wasze regiony, wasze przede wszystkim zwyczaje, jak to było. Nie mamy pojęcia w ogóle, tylko z historii, z książek, a to zobaczymy na własne oczy.
2: Naprawdę super inscenizacja, bardzo polecam. To jest naprawdę coś, co każdy powinien chociaż raz w życiu zobaczyć.
3: Rekonstrukcja odbyła się po raz 16, a całą relację możecie znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Maj to miesiąc, w którym świętujemy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii. Tego miesiąca obchodzony jest także Dzień Unii Europejskiej. I z tej okazji rozmawiamy dzisiaj z europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Jakie największe wyzwanie stoi dziś przed Unią Europejską według pani?
4: Patrząc na sytuację geopolityczną, sytuację za naszą wschodnią granicą, dziś najważniejsze jest utrzymanie bezpieczeństwa i jedności, a także patrząc na właśnie wojny, kryzys energetyczny, presja migracyjna, zagrożenia cybernetyczne, rosnąca konkurencja gospodarcza ze strony Chin czy Stanów pokazują, że my jako Unia Europejska musimy działać bardziej wspólnie i odpowiedzialnie, ale też myślę, że bardzo istotne jest odbyć

0: bo często słyszę, zwłaszcza z ust młodych ludzi, po co nam ta Unia Europejska. Unia Europejska, której jesteśmy częścią, jest jak rodzina, nie jest idealna jak każda rodzina, ale te wszystkie plusy przeważają nad potencjalnymi problemami, minusami.
1: Poruszyła Pani temat bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska powinna mieć większą wspólną politykę obronną?
0: Kwestie obronne, czyli Ministerstwa Obrony, to jest kompetencja kraju.

ale wręcz jego wzmocnienie, lepsza współpraca armii, wymiana doświadczeń, wspólne zakupy sprzętów, inwestycje w przemysł obronny oraz w inwestowanie w szybkie reagowanie na zagrożenia. My jako Polska, właśnie granicząca z Ukrainą, mamy

0: przykład Rosja z NATO przeznacza miliardy złotych. Tutaj musimy szybko reagować, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, ale też dezinformacji, która jest początkiem różnych konfliktów.
1: Często w kontekście wojny na Ukrainie pojawiają się pytania związane z bezpieczeństwem. Czy my, jako Polska, członek Unii Europejskiej, możemy czuć się bezpiecznie?
0: Dzięki obecności w Unii Europejskiej możemy czuć się bezpieczni. Popatrzmy, Ukraina, nasz sąsiad, jest poza Unią i co tam robi w Rosji. My rzadko dzisiaj się, bo ta wojna już trwa 4 lata, rzadko się zatrzymujemy i zadajemy sobie pytania, jakie tragedie przeżywają rodziny, którym zabito dzieci, którym zabito synów, gdzie tysiące dzieci Rosjanie porwali, ukraińskich

Polska i cała wspólnota tworzy nowe centra reagowania na cyberzagrażanie. Wzmacniamy ochronę sieci energetycznych, bankowych, systemów komunikacji. Unia zwiększa wydatki na bezpieczeństwo, wspiera rozwój nowoczesnych technologii obronnych, program SAFE, który nam umożliwia

0: ataku, który burzy, niszczy i zabija. Ale chcę podkreślić z całą mocą, że bezpieczeństwo Europy nie zaczyna się tylko i wyłącznie na granicach, ale bezpieczeństwo to jest również bardzo istotne w przestrzeni cyfrowej, a tutaj ciągle Europa walczy z różnymi cyberatakami, dezinformacją i fake newsami, na które, tak jak mówiłam wcześniej, Rosja i inne kraje przeznaczają miliardy złotych.
1: Czy i w jaki sposób Unia Europejska powinna wspierać Ukrainę?
0: Zacznę od tego, że Polska wykazała ogromną pomoc Ukrainie. Pokazaliśmy

humanitarne, humanitarne, gospodarcze, bo to powinno było kierowane, jest kierowane i powinno być kierowane, dlatego że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o bezpieczeństwo i wartości całej Europy. Dzisiaj mieliśmy taką dyskusję na temat, bo są Dni Europy, właśnie o kwestii wojny w Ukrainie.

0: ważna i nie zapominajmy, że podczas II wojny światowej myśmy z wielu miejsc tą solidarność też odczuwali.
1: Oprócz bezpieczeństwa, jakie inne korzyści ma Polska z członkostwa w Unii Europejskiej?
0: Przestrzeganie wartości, zasad, demokracji. Proszę, gdy cofniemy się do czasów przed wejściem w Unię, do Unii Europejskiej,

tym, że trzeba by było komuś zapłacić, żeby uzyskać środki, czy żeby zrobić jakąś inwestycję. Walka z korupcją to jest ta wartość, którą wniosła Europa ze sobą do Polski. Nie zapominajmy o tym. Prawa człowieka, prawa kobiet, to są te takie

0: wszędzie i wszystkich, i pewnie i odwrotnie. Dzisiaj możemy się przemieszczać wewnątrz Unii Europejskiej i nawet nie odczuwamy, że jesteśmy w innym kraju.
1: Europa jest kobietą, to hasło przewodnie ostatniego spotkania w Rzeszowie, w którym Pani brała udział, które też Pani organizowała. Jakiś cel przyświeca tym działaniom?
0: Przede wszystkim pokazać te pozytywne efekty naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Rozmawiać też o bolączkach, bo tak jak podkreśliłam, Europa jest jak rodzina. Nie wszyscy członkowie rodziny są idealni. Czasem są czarne owce, czasem nas na coś nie stać, czasem nam rodzice czegoś odmawiają. I tak jest też z Unią Europejską. Ale patrząc generalnie, jest to wartość, którą nie można absolutnie lekceważyć. Nie zgadzam się z tymi. Wręcz jestem przerażona, że ktoś ma odwagę mówić, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo dzisiaj Brytyjczycy płacą i płaczą, a młode pokolenie

nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, często zapominamy, gdzie byliśmy i gdzie są nasi sąsiedzi, gdzie tam, gdzie była korupcja, czy jest korupcja, gdzie te kraje i ci ludzie się znajdują. Popatrzmy na chociażby Węgry. Przecież tam przez w ręce przyjaciół byłego premiera poszły miliardy euro, nie na rozwój Węgier. Gdy wyjedziemy poza Budapeszt, to widzimy smutny kraj, który jest w tej samej Unii Europejskiej, czyli to przestrzega, jak ważna jest przepisy, zasady, że pieniądze mają służyć wszystkim.

0: wspólnota. Przede wszystkim kobiety, bo kobiety też na przestrzeni tych lat zrobiły niesamowitą drogę rozwoju, samodoskonalenia, kształcenia, a mimo wszystko dalej kobiety i w Europie, i w Polsce są gorzej wynagradzane, mają gorszy start. Jak dzisiaj też rozmawiałyśmy na tej debacie, no to tam, gdzie gdyby nie było procedur unijnych, które mówią, że kobiety muszą być reprezentowane, no to faceci tak chętnie byliby otwarci na, wie pani, na różne parytety, więc a tego wymaga obecności kobiet w strukturach, we władzach, w zarządzaniu, wymaga też przepisy unijne, więc też o tym rozmawialiśmy, o szacunku, dialogu, solidarności, który bez silnego głosu kobiet nie będzie dobrze funkcjonował, więc o tym wszystkim było to ta dyskusja pod nazwą Europa jest kobietą, a my kobiety nie gadamy, nie politykujemy, a chcemy rozwiązywać społeczne problemy, ale też ważne jest, aby tam, gdzie nas reprezentują kobiety, aby to były dobre kobiety, bo dobra kobieta na stanowisku jest szansą dla innej kobiety, a zła kobieta tą szansę niestety przekreśla. Tak to życie jest ułożone i należy o tym też pamiętać i o tym rozmawiać.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Będziecie mogli ją odsłuchać jeszcze raz na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładkach audycje. Elżbieta Łukaciejewska, europosłanka, była dzisiaj gościem poranka.
2: Zadbaj o zdrowie przed sezonem w gminie Komańcza. Pod takim hasłem odbyła się akcja profilaktyczna przy Urzędzie Gminy. Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, fizjoterapii uroginekologicznej, fizjoterapii, porad dietetycznych czy zabiegów rehabilitacyjnych. O szczegółach mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
3: Cieszymy się jako tutaj gmina Komańcza, jako współorganizatorzy tej całej imprezy. Naprawdę tyle mieszkańców nas odwiedziło i skorzystało z tejże jakże fajnej oferty, jeśli chodzi o profilaktykę. Jak wiemy, profilaktyka jest najważniejsza. Jeżeli zapobiegamy, jeżeli się badamy, no to później nie musimy się leczyć, prawda? Także chcemy, żeby jak największa grupa naszych mieszkańców skorzystała z tych badań. Oczywiście nie będzie to pierwsza taka akcja. Mamy nadzieję, że po sukcesie tej akcji będziemy ją kontynuować i coraz większe grono naszych mieszkańców będzie mogło z różnych form tej profilaktyki skorzystać. Także cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że naprawdę i nasi słuchacze również i nasi mieszkańcy będą z takiej profilaktyki korzystali.
1: Z jakich badań mogą dzisiaj korzystać mieszkańcy gminy?
3: Bardzo się cieszymy, że udało nam się wejść w współpracę z firmą Carint. Jest to placówka, która zajmuje się badaniami kardiologicznymi. Jak wiemy, dostęp do kardiologa jest ograniczony, jeśli chodzi o nasz teren. Także w pierwszej kolejności najważniejsze badania, jeśli chodzi o serduszko, ale również te takie podstawowe badania. Czasami naprawdę w tych podstawowych badaniach, jeśli chodzi nawet o samą krew, może coś się pojawić niepokojącego, także takie zwykłe badanie krwi może już nam wiele pokazać.
2: Mówi Konrad Ślazyk, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.
4: Ja bym chciał powiedzieć właśnie, że ta akcja jest bardzo ważna z tego względu, że profilaktyka jest kluczowa w ochronie zdrowia. W tym momencie liczymy na dużą frekwencję, jak widać już są tłumy. Liczymy, że będzie około 200 osób podczas tej akcji dzisiaj. A sama profilaktyka, tutaj mamy badania słuchu, mamy pobranie krwi, ważne badania, czyli witamina D, tak kluczowa w tym naszym klimacie. Mamy też fizjoterapeutkę uroginekologiczną, mamy też fizjoterapeutów, którzy przeprowadzają własne zabiegi, więc głównie chodzi o to, żeby utrzymać ludzi w zdrowiu, propagować ten zdrowy tryb życia, żeby uniknąć właśnie w długim terminie poważniejszych chorób.
2: Mówi Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas.
5: No przede wszystkim właśnie, żeby uczyć się samobadania, czy piersi, czy samobadania jąder, aby przekonać się, czy nasze zdrowie w obecnej chwili jest w porządku, czy wymaga dalszej diagnostyki. Przede wszystkim bardzo ważne są momenty, kiedy nic nam nie dolega i wtedy zgłaszamy się na badania profilaktyczne, aby właśnie utwierdzić się, czy jest okej, czy trzeba podjąć jakiekolwiek leczenie. I zwykle takie badania profilaktyczne, jeżeli nawet jest coś nie tak w naszym organizmie, pozwala na to, że wcześniej zostanie cokolwiek wykryte i wtedy całe leczenie jest dużo, dużo prostsze, mniej bolesne, krótsze i dużo, dużo mniej się jakby cierpi na tym wszystkim. Zwłaszcza takie akcje w miejscowościach małych, oddalonych od miast, mają ogromne znaczenie, dlatego że czasami dla niektórych osób, aby się przebadać profilaktycznie, to jest wyprawa tak naprawdę całodzienna i generuje czas, dni urlopu i problemy dla niektórych z samym dojazdem. I myślę, że też integruje całą społeczność, jeśli chodzi o samą świadomość dbania o siebie, co jest bardzo ważne.
2: Mówi Jan Urban, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Rzeszowie.
6: To już może zabrzmi jak slogan, bo najważniejsze nasze zdrówko, kiedyś były takie słowa piosenki. Warto się badać, bo jest to element, im wcześniej pewne rzeczy wyjdą, to łatwiej to leczyć. To jest generalnie jakby taki, powiem szczerze, trend, który należy uświadomić ludziom, że zapobiegasz odpowiednio wcześnie, bo ileś rzeczy wcześniej zdiagnozowanych na etapie wczesnym powodują, że istnieją duże szanse, żeby po prostu wyleczyć to ewentualne schorzenie, które się pojawia.
2: Mówi Gabriela Bałut, kierownik placówki terenowej KRUS w Sanoku.
7: Mamy szeroką ofertę dla mieszkańców gminy Komańcza, dla rolników przed rozpoczynającym się sezonem. Mamy konsultacje u kardiologa między innymi, badania podstawowe krwi. Oprócz tego tych takich konsultacji medycznych mamy też szereg działań edukacyjnych. Jest z nami Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas, które prowadzi warsztaty samobadania dla kobiet, dla mężczyzn, a my z KRUS-u prowadzimy takie zajęcia dla dzieci o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i chcemy zwrócić już od najmłodszych lat uwagę, jak ważne jest zdrowie, jak ważne jest bezpieczeństwo. I jak ważna jest profilaktyka, bo bez tego nasze zdrowie może szwankować. A jeśli na czas zauważymy jakieś symptomy, wtedy będzie na pewno lepiej.
2: Dlaczego warto się badać? O tym powiedzieli mieszkańcy gminy Komańcza.
8: Żeby być zdrowym.
9: Wcześniej wykryte choroby można leczyć, skutecznie leczyć. I myślę, że to jest najlepsza forma wybrania. W naszej tutaj gminie nie ma tak na co dzień takiej możliwości zbadania się. Więc dzisiaj korzystamy z tej formy, która do nas przyjechała, z której możemy skorzystać. Jestem bardzo wdzięczni gminie, tutaj dyrektorowi, kierownikowi tej przychodni, że możemy te badania wykonać. Wcześniej wykryta choroba jest do wyleczenia i możemy sprawdzić swój stan zdrowia. Często tego nie czynimy, więc warto to robić i czynić.
10: No trzeba dbać o swoje zdrowie, zwłaszcza jak człowiek już jest starszy, to musi się jakoś zadbać. Co jakiś czas trzeba się przebadać.
11: Tak, to samo co żona.
12: A, dlaczego warto się badać? A, przede wszystkim, żeby dłużej żyć. Zdrowo się czuć, zdrowym być. No i zapobiegać właśnie wszelkiego rodzaju chorobom. To jest najważniejsze.
13: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Reklama.
14: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa ze starszym kapitanem Wojciechem Sobolakiem, zastępcą komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. Zaczniemy jednak od rozmowy z księdzem Piotrem Rączką z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance.
15: Maj to piękny czas nie tylko pod względem pogodowym, chociaż śmiało można powiedzieć, że no pogoda jest nieco kapryśna, ale przechodząc do sedna, maj to czas pierwszych komunii świętych. Jak wyglądają przygotowania do komunii? O tym powie ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance. Szczęść Boże.
16: Szczęść Boże, witam serdecznie.
15: Proszę księdza, jak wyglądają te przygotowania?
16: Przygotowania wyglądają dość bardzo rozlegle, dlatego że komunię mamy wprawdzie w maju, ale przygotowanie to już cała trzecia klasa szkoły podstawowej, bo teraz komunię mamy w trzecich klasach szkoły podstawowej i tutaj przede wszystkim no, potrzeba tej współpracy pomiędzy księdzem a rodzicami w zdobywaniu tej podstawowej wiedzy religijnej u dzieci, dlatego też dzieci przez cały rok szkolny zdają te wszelkie różne przykazania, prawdy wiary, modlitwy, Litwy. Dlatego tutaj potrzeba tej nauki od rodziców, często od dziadków, przypilnowania dziecka. To jest jedna część przygotowania. A druga część przygotowania, myślę, pewnie jeszcze bardziej istotna, to jest ta taka praktyczna, więc potrzeba, żeby to dziecko przyprowadzić do kościoła, żeby to dziecko było na mszy, żeby to dziecko zobaczyło, gdzie jest ołtarz, gdzie jest tabernakulum, później wyjaśnić temu dziecku, dlaczego to tabernakulum jest ważne, co tam jest tak ważnego, że tam jest Pan Jezus, więc tych przygotowań jest sporo przez cały rok, a już przed samą komunią tych spotkań na pewno jest więcej, dlatego że też trzeba przećwiczyć w kościele całą tą uroczystość, cały schemat, gdzie dziecko ma stanąć, co ma powiedzieć, co ma zrobić i przede wszystkim, jak tą komunię dobrze przeżyć.
15: Jak dobrze przeżyć komunię?
16: No przede wszystkim pewnie trzeba tej współpracy pomiędzy księdzem i rodzicami, żeby wytłumaczyć dziecku, że w komunii najważniejszy jest Pan Jezus, czyli po prostu samo to przyjęcie komunii, że w tym małym opłatku, w tej małej hostii faktycznie mieszka po prostu Pan Bóg i że to jest moment, kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, więc skoro dziecko pozna, że Pan Bóg jest kimś ważnym, że Pan Jezus wiele dobra uczynił i może też dla tego dziecka uczynić, dla jego rodziców, bliskich, dziadków, to potrzeba tej współpracy tego dziecka z Panem Bogiem i dlatego tak ważne jest to przyjęcie do swojego serca. No a na dalszy plan jednak powinny schodzić te wszelkie inne dodatki, jak te już później imprezy okolicznościowe i rozbudowane różne atrakcje wczoraj w trakcie tych imprez.
15: A co najbardziej stresuje dzieci przed komunią? Jak sobie przypomnę, to chyba pierwsza spowiedź była taka dość emocjonująca. Jak dzieci powinny przygotować się do tego dnia?
16: Ja myślę, że tak. Dla mnie najtrudniejsze chyba było zdawanie tych wszystkich przykazań małego katechizmu. Pamiętam, że to było stresujące. Samej swojej pierwszej spowiedzi nie pamiętam. Fakt jest, że czasami rzeczywiście dzieci przychodzą tak nieco zestresowane do tej spowiedzi. Myślę, że tutaj jest ważne zadanie po prostu księdza, który spowiada, że jeżeli widzi, a widać to, jeżeli takie dziecko jest jakoś zestresowane, to po prostu tak jakoś to dziecko zachęcić, podpowiedzieć, bo czasami po prostu to dziecko ze stresu gdzieś tam troszeczkę zapomni tą formułę spowiedzi, więc go poprowadzić, podprowadzić, zapytać czasami po prostu swoimi słowami, no to po prostu, jakie to grzechy, czy co tam przez to rozumie, bo czasami wiadomo, że to pojęcie jakiegoś grzechu przez dziecko jeszcze
15: nie jest do końca rozumiane.
16: Nie jest do końca rozumiane, więc tutaj po prostu coś dopytać. I myślę, że wtedy też ważna ta nauka księdza w spowiedzi, aby ona była taką zachętą i do poprawy i przy okazji tej pierwszej spowiedzi też, przed pierwszą komunią, no takim wskazaniem, że właśnie dzięki tej spowiedzi to dziecko będzie mogło przyjąć Pana Jezusa, czyli że to jakieś ważne i wielkie dobro przez to się w życiu człowieka dokona.
15: A co jest najważniejszym momentem podczas Komunii Świętej?
16: Tak jak już wspomniałem, tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa i tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę. Więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w kościele, a więc samo przeżycie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują, może nie do końca to jest tak świadome, jakbyśmy jeszcze chcieli, ale już właśnie też nauka tego dziecka, że trzeba podziękować, czy trzeba podziękować mamie, tacie, dziadkom, rodzicom chrzestnym, księdzu, który przygotowywał, nauczycielom może, którzy często też się wtedy w kościele pojawiają na tej komunii. I a propos rodziców, to myślę, ten taki istotny element, zawsze przed tą mszą pierwszokomunijną, przed kościołem jest jeszcze taki obrzęd błogosławieństwa dzieci przez rodziców.
15: To też jest taki ważny symbol.
16: Jest to ważne. Nie? Komunia jest najważniejsza, ale to błogosławieństwo jest takie dość wymowne, dlatego że no dzisiaj tak często pewnie żyjemy, że ta relacja taka między dzieckiem a rodzicami trochę jest taka w biegu. Czasami rodzic nie ma czasu, zapracowany, to dziecko gdzieś przed telefonem, przed telewizorem, a tu jest taki moment takiego realnego spotkania, takiej czułości poniekąd trochę. Myślę, że dziecko też wtedy to tak wyczuwa, taką czułość i troskę rodzica. No i to błogosławieństwo, jako takie przekazanie przez rodzica jakiegoś takiego daru, takiej łaski, że ja cię wspieram, że ja jestem z tobą, a z drugiej strony jeszcze to błogosławieństwo, które przekazuje, tak jakby rodzic przekazywał to błogosławieństwo, no i posyłał to dziecko, że co ja cię przyniosłem do sakramentu chrztu, do tej pory uczyłem cię modlić, przyprowadziłem do kościoła, a tu jest jakby taki moment, że widzisz, teraz cię posyłam, bo teraz to już ty będziesz współpracował z Panem Jezusem trochę więcej sam.
15: Jest to takie dopełnienie ze strony rodziców.
16: Tak, jest to takie dopełnienie. Ciągłość jakaś na pewno z Chrztu Świętego. Mamy taką ciągłość do sakramentu komunii. Potem pewnie trzeba już tej pracy dziecka troszeczkę więcej samego, ale też no, na pewno nie można go zostawić w tym wszystkim samego. Tylko dalej potem trwać z tym dzieckiem, uczyć go tej modlitwy. Tym bardziej, że myślę, że kwestia modlitwy czy wiary jest dość istotna, bo nawet jak popatrzymy na dzisiejszy świat, sporo jest no, różnego zła, zagubionych tych ludzi, też tych młodych, tych nawet dzieci, młodzieży. I tutaj ta wiara jako taki drogowskaz, jako taki kręgosłup moralny, dlatego pewnie jest to potrzebne nie tylko temu dziecku, ale też i dla rodziców jest to po prostu przydatne.
15: Liturgia eucharystyczna i komunia. Jakie dary niosą dzieci i co one symbolizują? Proszę przypomnieć.
16: Tak, jeżeli chodzi o dary, to tutaj to już zależy przede wszystkim od parafii, od księdza, który przygotowuje, od jakichś tradycji, zwyczajów parafii, ale na pewno w tych darach zawsze hostia, która później przez księdza jest na ołtarzu położona, ksiądz się modli i tutaj następuje konsekracja, więc przemiana tego chleba w ciało, czy tak samo woda i wino, które potem następuje przemiana w krew, bo to jest istota też mszy świętej, a więc możemy dzięki temu po prostu tą komunię później przyjmować. Ponadto no, w darach najczęściej powinno się nieść takie rzeczy, które podkreślają taką wspólnotę ludzi, którzy są w kościele i podkreślają taką wzajemną troskę tej wspólnoty, czy to o siebie nawzajem, czy po prostu też troskę o kościół, o parafię, nie? A więc pokazanie, że to nie jest na przykład parafia czy kościół tego księdza, tylko to jest nasze, my za to odpowiadamy, no i od nas zależy, jak to będzie wyglądać. Dlatego tak, podkreślając tą wspólnotę, często dzieci niosą na przykład kartki ze swoimi przyrzeczeniami abstynencji, jako taką, tak, jako swój dar czy ofiarę dla Pana Jezusa, no a cała wspólnota po prostu madla, żeby te dzieci w tym wytrwały. No często niesie się chleb czy winogrono, z jednej strony jako taki obraz też Eucharystii, bo właśnie ten chleb jako hostia, winogrono jako wino, ale też jako podkreślenie, że człowiek też potrzebuje tego pokarmu i tej troski o to, żeby inni też mieli co jeść, że są zawsze ci ludzie, którzy są w jakiś sposób potrzebujący. No i ponadto bardzo często jakiś tak zwany dar ołtarza, to już w uzgodnieniu z księdzem po prostu rodzice szukają czegoś, co mogliby zostawić po prostu jako taki swój wkład w parafii, co mogłoby posłużyć potem do liturgii. To też jest takie piękne, bo pokazuje no, takie zaangażowanie po prostu te wspólnoty o to, żeby ten kościół, parafia, liturgia, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie.
15: Czy obecność w każdym dniu Białego Tygodnia jest obowiązkowa?
16: Jeżeli chodzi o wiarę, to nie mamy nigdy żadnego obowiązku, bo wiara zawsze musi być naszym wyborem świadomym i tutaj obecność to już pewnie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli decyduje się na przyjęcie Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa, czyli ja mu w jakiś sposób też wychodzę naprzeciw, bo Jezus zawsze, Bóg chce być blisko nas, od nas zależy, czy my odpowiemy na to wezwanie, więc w komunii wychodząc naprzeciw, jeżeli mi na tym zależy, mi jako dziecku, mi jako rodzicowi, no to ta obecność jest po prostu czymś takim naturalnym, jako takie dalsze budowanie
1: tak,
16: tej więzi.
1: Tak, to dla ciebie gra, Trendy
16: Bogiem,
1: Radio.
16: Czy okazywanie też po prostu wdzięczności za ten dar, że Bóg jest z nami.
15: Takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polence był gościem poranka.
16: Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Dzisiaj gościem poranka jest Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Czemu ma służyć ten monitoring?
8: Tak naprawdę te planowane działania, one się odbywają w ramach naszego projektu, który podpisaliśmy w marcu. On zakłada powstanie grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie odławianie niedźwiedzi problemowych, te, które podchodzą w pobliżu zabudowy, obrożowanie ich, monitorowanie ich aktywności, a w następnym kroku płoszenie, czyli oduczanie tego niecnego procederu związanego z podchodzeniem pod zabudowę. I te 18 osobników, które chcemy odłowić, to jest w ramach już tego projektu działania tej grupy. Ta grupa się dopiero jeszcze tworzy, bo na razie mamy 5 osób, więc skład jeszcze dość mały, ale chcemy już zacząć działać, bo widzimy potrzebę. Oczywiście też jasno powiedzmy sobie, że nie odłowimy wszystkich naraz. To są nasze plany na przyszłość. Ile się z tego uda odłowić, tego nie wiemy. Oczywiście fajnie by było odłowić wszystkie, bo jest taka potrzeba, żeby jednak szczególnie te najbardziej aktywne pośród zabudowy osobniki monitorować i coś wobec nich czynić. Ale tak jak mówię, to są nasze plany.
1: A jak ma wyglądać takie wyławianie niedźwiedzi?
8: No po pierwsze trzeba właśnie tego niedźwiedzia złapać. Czyli krótko mówiąc, na tyle go przechytrzyć, żeby on się dał złapać w pułapkę. Następnie ten niedźwiedź jest usypiany, badany i zakładana jest mu obroża, a następnie po prostu dajemy mu odejść. No najlepiej, żeby odszedł z dala od zabudowy i już tak szybko nie wracał. Ten niedźwiedź, jeżeli posiada obrożę telemetryczną, możemy śledzić jego aktywność na zasadzie sygnału GPS-a, ale też możemy śledzić radiem. Wtedy daje to możliwość tym osobom działającym w ramach grupy śledzenia jego aktywności, no i daje to wiedzę, czy w danym momencie przebywa, już zbliża się do zabudowy, wówczas trzeba działać. Ten model działa świetnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak naprawdę to, co my chcemy robić, tam funkcjonuje, tam to sprawdza się super, czyli właśnie odłowienie, zaobrażowanie, monitorowanie i odpłaszanie niedźwiedzi. Ponadto jeszcze, co jest bardzo ważne, bo to jest tylko skutek pewnego procesu, natomiast nie eliminuje to przyczyny. Znaczy przyczynę poniekąd eliminuje za sprawą tego płoszenia, czyli odwracania tego procesu, który nastąpił, że zwierzę zaczęło kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym, więc teraz jeżeli będzie płoszone w tej postaci, na przykład do czego dążymy, bo przepisy są w trakcie zmian. Chcemy, żebyśmy mieli możliwość płoszenia przy użyciu broni gładkolufowej z amunicją gumową. Wówczas da to możliwość przynajmniej takiego sensownego przede wszystkim wypłaszania, bo teraz dysponujemy tylko takimi karabinkami, powiedzmy, paintballowymi, które o ile na wilka sprawdzają się świetnie, natomiast na niedźwiedzia są troszeczkę za słabe. Więc zmiana tych przepisów i umożliwienie działania przy użyciu tej broni da nam większy kaliber, że tak powiem, do wypłaszania. Po prostu niedźwiedź, który dostanie takim gumowym nabojem, no nie będzie już przyjemnie kojarzył to z tą siedzibę ludzką, ale tak jak mówię, to jest tylko przyczyna. Natomiast chodzi o skutek tego procesu, który jest związany z tym, że niedźwiedzie przychodzą, bo mają w pobliżu zabudowy łatwy dostęp do pokarmów, czyli wszelkich resztek organicznych z naszych obiadów, jakichś organicznych szczątków roślinnych, nie wiem, w postaci kompostu. To wszystko wabi niedźwiedzie i chodzi nam o to, żeby w ramach też tego projektu, przynajmniej pilotażowo, bo wiadomo, jesteśmy świadomi, że nie załatwimy tym projektem całych Bieszczadów, całego Podkarpacia, pilotażowo w kilku gminach prowadzić tak zwane śmietniki niedźwiedzie odporne, które po prostu uniemożliwiają zwierzęciu otwarcie i zjedzenia zawartości tego śmietnika. Doświadczenia międzynarodowe tak naprawdę pokazują, że jest to skuteczne, chociażby właśnie wspomniany Tatrzański Park Narodowy, tam też w ten sposób się do sprawy podchodzi. Więc to jest tak naprawdę clue tego projektu, bardzo ważny element, a nie tylko to odławianie.
1: Czy to działanie jest taką odpowiedzią na obecną sytuację z niedźwiedziami, gdy podchodzą do domów? Coraz nie ma dnia, kiedy by nie pojawił się filmik, że te niedźwiedzie w jakiejś miejscowości koło domów chodzą.
8: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować, więc stąd też pomysł na projekt, stąd też jego realizacja i chęć jego wdrażania.
1: A gdzie obecnie najczęściej są widywane niedźwiedzie?
8: Nasz projekt koreluje z tym właśnie zagadnieniem, bo nasza grupa będzie się składać z dwóch zespołów, gdzie jeden będzie stacjonował w Cisnej, drugi w Poleńczyku i to są właśnie te miejsca, gdzie jest największy problem z niedźwiedziami, ale oczywiście tak naprawdę z całej Bieszczady i Beskid Niski to jest ten teren, gdzie niedźwiedzie występują. Niemniej jednak najwięcej notujemy takich przypadków z gminy Solina, gminy Czarnej, nawet i okolic Sanoka, Cisnej właśnie, Lutowisk. To są te tereny, gdzie tych i zarówno tych sytuacji konfliktowych, w sensie niedźwiedź w pobliżu zabudowy jest najwięcej, ale też pod względem szkód, bo ta aktywność niedźwiedzi objawia się tym, że wyrządzają szkody i regionalny dyrektor jest zobligowany tak właśnie tylko do tego, żeby patrzeć przez pryzmat szkód, żeby kompensować tą obecność zwierząt chronionych w pobliżu zabudowy, żeby kompensować w postaci wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilka, niedźwiedzia, bobra, żubra i rysia.
1: Jeżeli chodzi o ten sam monitoring, czy planowany jest na przykład monitoring, który by pomógł w alarmowaniu mieszkańców, że w danej okolicy, w danej miejscowości jest niedźwiedź?
8: To jest kwestia sztabu kryzysowego. Na pewno, bo tak jak mówię, od zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. To na tym etapie powinno działać. Nasza grupa jest to takie wsparcie, taka próba wsparcia i to jest taki pilotażowy program, żeby wszczelić się w te potrzeby, które nie są realizowane. No bo nie ma grupy takiej interwencyjnej, która by reagowała tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym to się odbywa. Tutaj chcemy coś takiego stworzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu już w tej chwili takie zagrożenia, każda gmina realizuje coś takiego jak tabele zdarzeń, jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że zbiera te informacje o takich incydentach, gdzie doszło do jakiegoś spotkania czy nawet widzenia niedźwiedzia w pobliżu zabudowy, to wszystko jest odnotowywane jest reakcja ze strony gmin, zresztą śledząc portale niektórych urzędów miast, pojawiają się tam sygnały, uwaga, niedźwiedź i tak dalej, więc tutaj oczywiście samorządy jak najbardziej reagują na takie przypadki, no do tego są zobligowane i tak to wygląda, natomiast jeszcze sam monitoring, bo to słowo może się źle kojarzyć, bo monitoring jako taki niedźwiedzia prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z uwagi na to, że niedźwiedź jest gatunkiem chronionym ściśle, poza tym to jest gatunek naturowy, czyli chroniony w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, więc to jest kompetencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a my natomiast na pewno nie będziemy monitorować całej populacji niedźwiedzia, nam chodzi tylko o te osobniki problemowe, które podchodzą pod zabudowę, więc tak naprawdę tylko tutaj kierujemy nasze działania, nie do całej populacji niedźwiedzia brunatnego w tej podkarpackiej części Karpat. To też jasno sobie powiedzmy. Dlatego jest na przykład te 18 wstępnie wytypowanych plany 18 osobników, bo ta populacja tych problemowych niedźwiedzi to jest jakieś 20-30 maksymalnie. Chcemy wyłapać po prostu i zaobrażować te takie najbardziej dokuczające i budzące obawy i niepokój wśród ludności i osobniki.
1: To jeszcze przypomnijmy na koniec, jak reagować w domu i też w lesie, gdy spotkamy niedźwiedzia.
8: A to jest różnica, bo akurat w lesie trudniej spotkać niedźwiedzia często, natomiast rzeczywiście, co ważne, jeżeli jesteśmy na terenie, gdzie występuje niedźwiedzie, Po pierwsze, poruszajmy się szlakami wyznaczonymi, istniejącymi. Nie zapuszczajmy się gdzieś obok. Szczególnie unikajmy błotników, wszystkich takich enklaw, takich zapustów, gdzie niedźwiedź może sobie odpoczywać, może mieć gawrę i tak dalej. Bo wszystkie przypadki, które miały miejsce, te przykre, łącznie z tym śmiertelnym, zdarzyły się akurat z dala od zabudowy, no w lesie, czy głębszym, czy mniej głębokim, ale lesie, i były powodowane przez osobniki, które nie są tak zwane synantropizowane. To nie był osobnik, który podchodzi pod zabudowę. To też jest bardzo ważne. Większość tych przypadków to jest element zaskoczenia wtedy, kiedy my znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaskoczyliśmy niedźwiedzia, czy tam samice, czy samce, ale generalnie tutaj ten element zaskoczenia zadziałał wtedy, kiedy zwierzę zareagowało, no tak jak zareagowało, bo nie miało czasu na inną reakcję. Bo prawda jest taka, że nawet wędrując po szlakach, czasami możemy niedźwiedzia usłyszeć, jak tylko gdzieś ucieka, natomiast jeżeli on nas wcześniej wyczuje bądź usłyszy, na pewno nie będzie chciał się z nami zobaczyć, tylko uniknie tego spotkania. Problem jest z niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu zabudowy. Oczywiście nie prowokujmy sytuacji. Pojawiają się filmiki, które są nagrywane z bliskiej odległości. Naprawdę nie bądźmy aż tak odważni, bo o ile rzeczywiście do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, że ten niedźwiedź kogoś zaatakował, kogoś skrzywdził, te, które się zbliżają pod zabudowę. Oczywiście one robią mnóstwo szkód, niszczą mienie i tak dalej, tak jakie są. Natomiast nie przydarzył się taki przypadek i chcemy, żeby do takich przypadków oczywiście nie doszło. Niemniej jednak naprawdę bądźmy odpowiedzialni, nie kierujmy się jakąś brawurą, bo to jest naprawdę duże zwierzę, więc ono nawet, jeżeli chce nas wystraszyć, może nam krzywdę zrobić. I to należy pamiętać, że mamy do czynienia z największym polskim drapieżnikiem, bardzo dużym, silnym zwierzęciem, które wygląda przesłodko może, ale naprawdę potrafi być groźne. To jest bardzo ważne.
1: Dziękuję za rozmowę. Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, był dzisiaj gościem poranka. Rozmowa do odsłuchu znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
17: Niedawno Wiodłowiej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podpisała umowę ze starostą dębickim na dofinansowanie stabilizacji dwóch osuwisk na terenie powiatu dębickiego, Wiodłowej i w miejscowości Łęki Górne. Inne samorządy również otrzymują środki na takie cele, powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
18: Łącznie województwo podkarpackie w tym roku pozyskało środki w wysokości około 68 milionów złotych. Część zadań to będą zadania realizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca tego roku. Kilka zadań to są zadania, które będą realizowane jeszcze w roku 2027, czyli rozpocznie się realizacja w bieżącym roku i będzie kontynuacja w 2027. Środki w ramach programu osuwiskowego to pieniądze, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, która jest w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poziom dofinansowania zawsze jest 80%. 20% jest potrzebny wkład własny samorządu. Samorządowcy w trybie ciągłym mogą składać wnioski. Wnioski można składać właściwie w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to prace przygotowawcze, tak jak tutaj, gdzie została przyznana kwota 224 tysiące złotych na opracowanie dokumentacji, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po tym etapie, kiedy samorząd powiatowy, bo to jest droga powiatowa, uzyska wszelkiego rodzaju zezwolenia, będzie mógł złożyć wniosek na fizyczną już realizację tej inwestycji, czyli stabilizacja tego osuwiska i przebudowa tej części drogi. Drugą umowę, którą podpisaliśmy, dotyczy już sam stabilizacji osuwiska i przebudowy odcinka drogi na terenie gminy Pilzno, też przy drodze powiatowej. I tam wartość inwestycji już jest powyżej 4 milionów złotych. Dokumentacja została wcześniej opracowana. W tym roku zostaną zrealizowane już fizyczne prace i ten temat, bo to jest inwestycja jednoroczna, zakończymy całkowicie. Jest coraz większe zainteresowanie samorządowców składaniem wniosków. Ja bardzo ubolewam, bo Wcześniej była taka sytuacja, że województwo podkarpackie dysponowało kwotą około 10, czasem 12 milionów i ta kwota nie była w całości wykorzystywana. Część tych środków było zwracanych do budżetu państwa. Powstawały oszczędności albo samorządowcy z różnych powodów nie zrealizowali takich zadań. Od roku ubiegłego realizujemy naprawdę bardzo duże inwestycje. Stworzyliśmy też takie warunki, że jeżeli są to inwestycje poważne, gdzie proces technologiczny uniemożliwia zrealizowanie ich w cyklu jednorocznym, że można również składać wnioski na realizację inwestycji w cyklu wieloletnim, co nam bardzo usprawnia proces inwestycyjny. Pierwszą taką inwestycją, która w cyklu wieloletnim została, jest właściwie w trakcie realizacji, bo zakończymy ją w tym roku, to jest przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy Cisna. Tam jest też bardzo duże osuwisko na drodze, która jest takim głównym szlakiem komunikacyjnym Bieszczady.
17: Ile samorządów skorzystało do tej pory z tych programów?
18: 35 samorządów mamy w tej edycji, natomiast co roku mamy zawsze, tak w zależności od roku, ale to jest około 20 i czasem powyżej 20 jednostek samorządu terytorialnego.
17: Jedna umowa dotyczy wykonania projektu stabilizacji osuwiska w Jodłowej przy drodze relacji Jodłowa-Przeczyca. Druga umowa obejmuje wykonanie już konkretnych robót przy osuwisku w miejscowości Łęki Górne w ciągu drogi powiatowej Łęki Górne-Zalasowa, mówi starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.
19: Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Jodłowa, gdzie podpisaliśmy umowę na likwidację osuwiska akurat w Jodłowej, przy drodze, czy na drodze Zawadka Brzostecka, Przeczyca, Jodłowa. 550 metrów drogi, dwa osuwiska czynne, jedno po jednej stronie wzniesienia, drugie po drugiej stronie wzniesienia. Bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ przełomy powodują zagrożenie podczas jazdy. Wiadomo, że nie każdy kierowca zachowuje prędkość, która powinna być, a kiedy są takie nieprzewidziane załamania drogi, to w sytuacji śliskiej, jakiejś nawierzchni w zimie może to powodować naprawdę niebezpieczne sytuacje. Więc bardzo chciałem podziękować panie wojewodzie, panu wójtowi Janowi Janidze za wsparcie finansowe. I tutaj dzisiaj jesteśmy właśnie w Jodłowej, 280 tysięcy projekt. Wykonaliśmy wcześniej badania geologiczne, 210 tysięcy dofinansowania i tak jak pani wojewoda powiedziała i bardzo za to dziękuję, w przyszłym roku jeśli napiszemy wniosek, to dostaniemy środki na przebudowę. A druga umowa dotyczy gminy Pilzno. Też chciałem podziękować panu Tadeuszowi Pieczący, burmistrzowi, za zadeklarowane wsparcie w tym zakresie. Tam już realna przebudowa, praca w terenie, środki pozyskane bardzo duże, 4 miliony złotych, 5 milionów cała inwestycja i będziemy tam 310 metrów drogi przebudowywać w zakresie właśnie stabilizacji związanej z osuwiskiem, też bardzo niebezpiecznym i tam ta droga szczególnie jest widoczna, jest to praca tego osuwiska, ponieważ tam na krótkim odcinku są bardzo duże różnice w pionie, jeśli chodzi o nawierzchnię, więc myślę, że to jest, no to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy zgłaszają te problemy, ale ja też jeżdżę tam bardzo często i wiem doskonale, jak niebezpieczną jest ta droga Łęki Zwierny.
20: Trendy z tobą i dla ciebie.
21: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębnie.

0: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami
1: i z Duchem Twoim.
2: W tej Eucharystii chcemy polecać następujące intencje. Za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, w intencji polecanych za wstawiennictwem Matki Bożej Saletyńskiej w maju, o cud uzdrowienia dla Jana Maczugi zgodnie z wolą Bożą i za świętej pamięci Jana Gałuszkę, którego polecamy w mszy świętej gregoriańskiej. Na początku tej Eucharystii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Gromadzimy się po to, by korzystać z Jego owoców śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, byśmy umieli doświadczać tego na co dzień i cieszyć się tą bliskością Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina.

Módlmy się. Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi i Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: a to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną i wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które zawarłem między mną i wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Oto słowo Boże.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Ostatni czas, kiedy zatrzymywaliśmy się w liturgii słowa, słyszeliśmy od Jezusa o wielu zapewnieniach radości, ale tak samo o Jego odejściu, o obawach z tym związanych, związanych również z tym smutkiem, ale przede wszystkim Jezus podkreślał radość, że ta radość, którą chce nam ofiarować, ona będzie trwała. Ona będzie owocować, ona będzie w nas się ciągle rozwijać. Dlatego nie nazywa nas już sługami, ale nazywa nas przyjaciółmi, bo tak nas umiłował, tak staje się nam bliski. Kiedy przeżywamy czas odpustu, to gdzieś może on się wiązać z pewnego rodzaju radością taką bardzo prostą, bo wtedy niecodziennie stawiają się kramy. Wtedy możemy zakosztować cukierków odpustowych, może kapiszonów. To są takie rzeczy, które gdzieś tam w jakiś sposób cieszą serce, ale jest to tylko chwilowe. Jest to tylko na pewien czas, niedługi czas. Kiedy Jezus mówi o radości, chce, żebyśmy wyciągnęli z tej radości jak najwięcej, by ona towarzyszyła naszej codzienności. I dlatego, kiedy przeżywamy odpust, potrzebujemy wrócić do tego, czym on jest, dlaczego jest tą radością, dlaczego ma być radością dla mojego życia, życia wiary, mojego życia duchowego. Ta radość przede wszystkim związana jest z tym, że powracam ze świadomością do tego, że Bogu na mnie zależy, że Bóg wychodzi mi naprzeciw. W tych różnych trudnościach, smutkach, obawach, które w sobie noszę, Bóg wychodzi mi naprzeciw i pragnie przez te uroczystości odpustowe na nowo ożywić moją wiarę, przebudzić mnie, odnowić tę relację, którą w jakiś sposób zaniedbałem z Bogiem. I gromadzimy się, by tutaj dziękować Bogu za te dary, za te nasze radości, które trwają w sercu, nie są tylko zewnętrznym doświadczeniem, ale które trwają wewnątrz mojego serca. Odpust to również ten moment, w którym możemy zyskać odpuszczenie kar doczesnych za nasze grzechy. Możemy je ofiarować za siebie, ale tak samo możemy ofiarować je za kogoś bliskiego, zmarłego. W tych normalnych warunkach, w których korzystamy ze spowiedzi, przyjmujemy komunię świętą i modlimy się w intencjach, które poleca nam papież Leon. To są te radości, które mają wzbudzić moje serce, które mają pobudzić je na nowo, związane z odpustem, związane z tą uroczystością, w której dzisiaj się gromadzimy. A ten nasz odpust jest bardzo konkretnie osadzony w pewnych realiach, rzeczywistościach, które towarzyszyły Maksyminowi i Melanii prawie 180 lat temu. Kiedy Maryja przychodzi na La Salette i mówi w bardzo prostych słowach, bardzo krótkich słowach, mówi o tym, co pozbawia nas tej codziennej radości, tego codziennego odkrywania Boga. Maryja w całych swoich słowach, które kierowała wtedy do Maksymina i Melanii 19 września, ale które też kieruje do każdego z nas, one mają przypomnieć o tym, że niszczymy tą naszą relację z Bogiem. Że ciągle ona jest wystawiona na pewnego rodzaju trudności, które powodują, że zaczynamy gdzieś tego Jezusa odrzucać z naszej codzienności. Nie staje się on centrum, nie jest tym, który ma prowadzić moje życie, ale staje się jakimś takim dodatkiem, z którego korzystamy tylko wtedy, kiedy przychodzą jakieś faktycznie trudności, w których nie możemy sobie poradzić. Wtedy gdzieś pierwszą jakąś taką naszą opcją, w której chcemy szukać pomocy, jest faktycznie powrót do Boga. Maryja o tym mówi i to nie jest jakaś kara, którą Bóg zsyła, ale to jest konsekwencja. To jest konsekwencja mojego postępowania, że nie chcę iść zgodnie z tym, do czego zostałem powołany. Maryja, kiedy przychodzi na La Salette, przychodzi pogrążona we łzach i to ma nam
przypomnieć, uświadomić, że bardzo jej zależy na tym, byśmy powrócili do jej Syna, byśmy odkryli na nowo tę Jego miłość. I dzisiaj warto przy okazji tego odpustu zastanowić się samemu w sercu, zobaczyć te miejsca, gdzie Maryja chciałaby na nowo wskazać. Czy byłoby to samo, co w La Salette, przekleństwa, Eucharystia, brak tej Eucharystii odpowiednio przeżywanej, modlitwa? Popatrzmy dzisiaj na swoją codzienność i spróbujmy zastanowić się, zobaczyć, czy Maryja tak samo by nam o tym mówiła. Czy może znalazłyby się inne miejsca, które odrywają mnie od jej Syna? Ona przychodzi we łzach, przychodzi z napomnieniem, bo tak bardzo jej na mnie zależy. Wielu ludzi przyjeżdża do Dębowca, gromadzi się wokół Maryi z La Salette, pojednawczyni grzeszników, bo czują jej macierzyńską miłość, dobroć, z którą przychodzi. Taki niewytłumaczalny sposób Maryja pociąga te nasze serca, byśmy stawali się lepsi. Dlaczego Maryja właśnie mówi o tych prostych rzeczach, o tych, wydawałoby się, bardzo zwyczajnych? Bo wie, że to jest to, co nas tak naprawdę oddziela od Jezusa. Ten brak modlitwy, który może towarzyszyć naszej codzienności, to ona ma na celu przywrócić te relacje z Bogiem. Ten krótki czas, który poświęcam, każdy według swojego tak naprawdę powołania odkrywa ten dar modlitwy i odkrywa w nim relacje z Bogiem, relacje z Jezusem. Dlatego Maryi tak bardzo zależy i pyta, czy dobrze się modlicie. Kiedy Maryja wspomina o niedzieli i o świętowaniu Eucharystii, to chce nam przypomnieć, że właśnie to miejsce, spotkanie z Jezusem, doświadczenie Jego dobroci w Słowie, za chwilę karmiąc się Jego ciałem, ma nam, przywraca nam tą godność dziecka Bożego, przywraca nam godność człowieka. Niedziela z tego względu została ustanowiona, żeby była dniem wolnym, żebyśmy sami odkryli też swoją godność, że za niczym nie musimy gonić. To ma nam przywrócić godność człowieka i godność dziecka Bożego. A post, który Maryja przypomina o poście, przywraca tak naprawdę taką zdolność życia nie tylko instynktami, nie tylko tym, co nam przychodzi jakby pierwsze z racji naszej natury. Post ma nas przygotowywać do tego, żebyśmy wybierali rzeczy właściwe, wartościowe. Gdzie dzisiaj Maryja by mogła wskazać to miejsce, które potrzebuje przemiany? W moim życiu, w mojej konkretnej codzienności, nie u sąsiada, nie u córki, nie u brata, ale w mojej codzienności. Nawrócenie, które każdy z nas podejmuje, ono zaczyna się przede wszystkim od mojego serca. I wcale proszę sobie nie myśleć tak, że to jeszcze nie jest ten czas, jeszcze nie jestem gotowy, to jeszcze nie jest ten moment, w którym Pan Bóg mógłby zaglądnąć do mojej codzienności. Gdy popatrzymy na historię Maksymina i Melanii, to zobaczymy, że to wszystko przeczy wszelkim naszym wyobrażeniom, że Pan Bóg potrzebuje jakiegoś miejsca przygotowanego. Bo Maksymin i Melania, można by było powiedzieć, byli raczej dalej niż bliżej Boga. A jednak Maryja upodobała sobie takie spotkanie z takimi ludźmi. Prośmy dzisiaj, by to doświadczenie, które mieli Maksymin i Melania, było również naszym doświadczeniem. Byśmy pomimo tych prostych, zwyczajnych radości odkrywali tę radość, z którą przychodzi Jezus ze względu na zbawienie i odpuszczenie grzechów, które nam oferuje.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, dziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, widzy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, puszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, czynego w przyszłym świecie. Amen. Jako wspólnota Kościoła wznieśmy do Niego pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby obdarzeni potrzebnymi darami i łaskami gorliwie pełnili powierzone im posłannictwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby zapanowały w niej wzajemne zrozumienie i międzyludzka solidarność. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby posilone ciałem Chrystusa trwały niezachwianie w bliskości z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby jak najrychlej zaznali radości życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby na co dzień nie brakło nam siły do wiernego trwania w nauce Chrystusowej. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, wejrzyj łaskawie na nasze modlitwy i daj nam razem pełniej naśladować Ciebie w prawdziwej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Boże, składamy Tobie ofiarę przebłagania i chwały, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która jest pojednawczynią grzeszników, miłosiernie odpuścił nasze grzechy i kierował chwiejnymi sercami przez Chrystusa.

Bieżący, lecz różnymi sposobami przywołujesz ich do swojej miłości. Ty dałeś Najświętszej Dziewicy nieznającej grzechu serce miłosierne dla grzeszników, którzy odczuwając jej macierzyńską miłość, uciekają się do niej i wypraszają Twoje przebaczenie. Podziwiając jej duchowe piękno, usiłują się powstrzymać od brzydoty grzechu, a rozważając jej słowa i przykłady, zostają pociągnięci do zachowywania przykazań Twojego Syna. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić:
1: Ojcze nasz,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Bogiem.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.

0: Módlmy się. Boże, przyjęliśmy sakrament naszego pojednania, ciało i krew Twojego Syna. Spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, abyśmy przez ten sakrament otrzymali łaskę przebaczenia i nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Wszystkim pielgrzymom i gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi ze względu na odpust majowy. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30 oraz na apele maryjne o godzinie 21.00. W tym roku przeżywamy wyjątkowy czas łaski, 180. rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette oraz 30. rocznicę koronacji dębowieckiej figury. W ramach duchowego przygotowania do jubileuszowych uroczystości zapraszamy na kolejny dzień nowenny miesięcy. We wtorek 19 maja zapraszamy na godzinę 17.30 na katechezę maryjną, o godzinie 18 msza święta, po mszy świętej nabożeństwo saletyńskie. W przyszłą niedzielę w zesłanie Ducha Świętego wraz ze wspólnotami ewangelizacyjnymi zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia z Maryją. Rozpoczęcie o godzinie 19.30. W namiocie przed bazyliką można nabyć nową książkę będącą zbiorem świadectw otrzymanych łask za przyczyną Matki Bożej. Jest również woda z La Salette oraz numer specjalny saletyńskiego posłańca Łzy Maryi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
2: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
4: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który miał uporczywie zgłaszać fałszywe alarmy. Rząd szykuje nowe wzory aktów małżeństwa dla par jednopłciowych. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał uporczywie zgłaszać fałszywe alarmy. Wzywał patrole do mieszkań pracowników telewizji Republika. Według policji fałszywe alarmy informowały o dziecku, któremu zagraża niebezpieczeństwo. Do tego celu były wykorzystywane różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
2: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
3: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
1: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
4: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
1: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
1: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracy mówi prawie 60% pracowników tej branży. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Jedynego gola zdobył w 72 minucie Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie świata.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
2: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
3: Wyobraźmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
4: A Kancelaria Premiera, bo?
3: Interesujemy się polityką.
4: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
3: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
5: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
1: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.

Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
2: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
1: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.

maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni. Trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce, tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Witam w dzisiejszy niedzielny majowy poranek. Za chwilkę w program Godzina z samorządem. Dzisiaj przyjrzymy się z bliska bieżącym sprawom, planom oraz kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi region. Naszym gościem będzie Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. Zapytamy o realizację tegorocznego budżetu, będą też plany inwestycyjne i też wiele tematów związanych m.in. z siecią wodną kanalizacyjną. Zapraszam do odsłuchania tej rozmowy za chwilkę. Teraz pogramy na ten niedzielny poranek coś bardzo właśnie na rozbudzenie.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: Dzisiaj gościem programu jest już zapowiadany Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. Panie burmistrzu, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację takiego projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura na terenie miasta Brzozowa. Jakie są szczegóły tych inwestycji?
3: To są środki europejskie, które udało nam się uzyskać i one rzeczywiście są na takie działania związane z powtórnym wykorzystywaniem wód opadowych, tak, wód deszczowych. I akurat w tym przypadku tutaj będzie zmieniona nawierzchnia płyty rynku w Brzozowie. Ona tutaj będzie zupełnie inna. Przede wszystkim na pewno bardzo duża część rynku się zazieleni i tutaj to jest ważne, bo mieszkańcy zgłaszali nam tutaj zapotrzebowanie właśnie na cień, na drzewa, właśnie w rewitalizacji. Ta rewitalizacja rynku w Brzozowie nie do końca była, myślę, że trafiona. My do tego musimy teraz wrócić, ale przy okazji sobie wymienimy wszystkie sieci wodno-kanalizacyjne pod rynkiem, więc to jest dla nas taka bardziej istotna informacja, gdzie będziemy mogli właśnie sobie uporządkować tą wodno-kanalizacyjną gospodarkę właśnie w obrębie naszego ratusza. A druga taka ważna inwestycja, myślę, że tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości, to jest rewitalizacja małego parku w Brzozowie. No, park, myślę, że bardzo, bardzo długo nie był w ogóle odnawiany. Będziemy go chcieli zrobić trochę coś w stylu parku jordanowskiego. Na pewno będziemy chcieli powymieniać takie połamane asfalty, tutaj na pewno nowe krawężniki. No, myślę, że ten park jest takim trochę, daje trochę takiego oddechu mieszkańcom naszego miasta, szczególnie osobom, które czekają na autobusy, więc jak najbardziej jest to zasadne.
2: Na rynku organizowane jest wiele imprez. Czy te prace związane z modernizacją przeszkodzą w ich realizacji?
3: Będziemy chcieli tą rewitalizację zrobić, żeby nie wyłączyć absolutnie rynków z możliwości organizowania imprez. Natomiast chcielibyśmy zwiększyć jego funkcjonalność. No, ja nie ukrywam, że jeżdżąc po Polsce widzę, jak rynki funkcjonują w innych miastach i bardzo bym chciał, żebyśmy mogli rozbudowywać na rynku taki potencjał gastronomiczny czy potencjał po prostu związany z wydarzeniami kulturalnymi. Natomiast, tak jak już mówię, ta rewitalizacja, która była bodajże 15 lat temu, ona ten rynek wyłączyła z pewnych kwestii związanych właśnie z organizacją imprez, czy właśnie z takimi tematami związanymi z rozszerzeniem działalności gastronomicznej.
2: To teraz przejdźmy do kwestii drogowych. Jakie remonty, modernizacje dróg w Brzozowie, czy też okolicznych sołectwach są planowane w tym roku?
3: W pierwszej kolejności pewnie trzeba powiedzieć o najważniejszej inwestycji tej kadencji, więc o strefie ekonomicznej w Brzozowie. Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Mamy teraz, czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, miesiącu sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana. Natomiast teraz się pojawiły środki z Polskiego Ładu, tak, więc możemy przystępować do działania. Cóż jeszcze? Mamy jeszcze bardzo duży taki temat, który też realizujemy. Mianowicie budujemy most do terenów inwestycyjnych po drugiej stronie miasta. Tam gmina również ma blisko 5 hektarów terenów inwestycyjnych. Ten most jest już w trakcie realizacji i myślę, że za niedługo, bo w miesiącu czerwcu, lipcu będziemy go oddawać i będziemy też chcieli potencjalnym inwestorom zaproponować potencjalnym inwestorom właśnie te nieruchomości otworzone z drugiej strony miasta. Dodatkowo zleciliśmy projekty na przebudowę ulicy Słonecznej i projekt przebudowy ulicy Starej. To będzie jeżeli to uda nam się wykonać w tej kadencji, ja tak na to liczę, no to będziemy mogli odciążyć całą stronę miasta. Tutaj właśnie z kierunku ulicy Zdrojowej będzie można się dostać na ulicę 3 Maja, nie wjeżdżając do centrum, więc to będzie na pewno duże ułatwienie dla kierowców. Mamy jeszcze zlecony projekt przebudowy ulicy Głowackiego i z ulicą Poniatowskiego. Tutaj również ten projekt jest w trakcie realizacji. Złożyliśmy również projekt na ulicę Mostową, Zieloną, więc tych projektów jest całkiem sporo. Kolejne są też w przygotowaniu, to nie jest też tak, że kończymy tutaj na tym. Oczywiście fundusze sołeckie we wszystkich sołectwach naszej gminy, więc tutaj dokładamy pieniądze i na pewno będzie realizowany fundusz sołecki w każdej jednej miejscowości. Dodatkowo oprócz tych drogowych tematów, no, budujemy oczywiście oczyszczalnie ścieków. Jesteśmy też na etapie projektu. Ten projekt się niestety nam trochę przeciąga z uwagi na odwołania, natomiast liczymy, że uzyskamy decyzję środowiskową i będziemy mogli przechodzić już do działania związanego z budową nowej oczyszczalni ścieków. Rozbudowujemy sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, bo tutaj też te projekty są w trakcie realizacji. Mówimy tutaj o budowie wodociągu kanalizacji w miejscowości Przysietnica, ale również tutaj mam taką dobrą informację, ponieważ my tutaj jesteśmy po wstępnych rozmowach z sanockim przedsiębiorstwem komunalnym, gdzie będziemy mogli z tamtego kierunku pozyskać wodę dla mieszkańców naszej gminy, więc rozbudowujemy wodociągi, będziemy za niedługo zlecać projekt wodociągu z Pakoszówki do Chumnisk i później oczywiście idzie również wodociąg z Chumnisk do Brzozowa, więc zapniemy to w taką sieć. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że one będą dawały taki efekt, taki bodziec rozwojowy dla naszej gminy.
2: No powiedzmy troszeczkę więcej o tej oczyszczalni ścieków.
3: Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. No, bardzo długo trwa uzyskiwanie tej decyzji, natomiast no, my odpowiadamy na wszystkie pytania i nie ukrywam, że czekamy już długo, bo już rok czasu czekamy na uzyskanie decyzji środowiskowej. Mam nadzieję, że to się po prostu już domknie, bo nie ukrywam, że my potrzebujemy nowoczesnej oczyszczalni ścieków dla całej gminy, więc po prostu na pewno na jakimś tam etapie, jeżeli nie będziemy mieć nowoczesnej oczyszczalni ścieków, to będzie wstrzymywało rozwój naszego miasta, naszej gminy, więc liczymy tutaj na przychylność Wód Polskich i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo to są przede wszystkim te dwie instytucje, których głos jest w tej sprawie najważniejszy.
2: A na czym będzie polegała sama inwestycja?
3: My tutaj mamy akurat projekt budowy w oczyszczalni w Grabownicy Starzyńskiej. Na dzień dzisiejszy na tamtym terenie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, tylko oczyszczalnia ścieków, która ma ponad 30 lat, więc w miejsce starej oczyszczalni chcemy wybudować nową oczyszczalnię, która będzie spełniała wszelkie normy. I tutaj mamy też taki pomysł, żebyśmy mieli jedną oczyszczalnię ścieków, a nie trzy. Podobnie jak ma Krosno czy Rzeszów, bo Rzeszów ma jedną oczyszczalnię, Krosno również ma jedną oczyszczalnię. I tak chcemy też centralizować między innymi tą gospodarkę wodno-kanalizacyjną, żebyśmy nie ponosili dodatkowych kosztów z tego tytułu. No i o ile uda nam się uzyskać to pozwolenie, tą decyzję środowiskową, no to wtedy po prostu będziemy mogli tutaj działać już na nowej oczyszczalni ścieków, która odpowiada wszelkim normom i myślę, że to się ta gospodarka wodno-kanalizacyjna na pewno nam się poprawi i będzie to in plus dla całej gminy.
2: Do tematów drogowych jeszcze wróćmy. Czy planowane jest rozszerzenie sieci energooszczędnego oświetlenia, czy też powstanie chodników? To takie kwestie bezpieczeństwa bardzo ważne.
3: Dzień dzisiejszy powstaje chodnik na ulicy Chopina w Brzozowie i on już jest w trakcie realizacji. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale chyba już można, bo tutaj wspólnie z powiatem prawdopodobnie w tym roku, a raczej na pewno będziemy realizować chodnik w Miennicy. Jest tutaj zielone światło, nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym chodniku. ponieważ jest tam bardzo duża potrzeba i mieszkańcy ją niejednokrotnie zgłaszali i wszystko na to wskazuje, że w tym roku będzie przetarg ogłoszony i pewnie będzie również realizacja chodnika w zmiennicy i tutaj mogę powiedzieć, że powiat i starostwo również rozpisało przetarg na modernizację drogi zmiennica Malinówka, więc również tutaj będzie działanie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, no to tutaj również działamy w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie przygotowania projektu wymiany całości oświetlenia tego naszego sodowego na oświetlenie LED. Będziemy chcieli uzyskać projekt w tym roku i w przyszłym roku zrobić realizację tego zamierzenia. Z uwagi na oszczędności, które możemy wygenerować, jest to projekt jak najbardziej zasadny i nie ukrywam, że będziemy wnioskować tutaj o środki, o ile będą, to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel.
2: Na tym należy zakończymy do rozmowy z burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim. Wrócimy za chwilkę.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.

0: 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
4: Reklama.

0: Sa.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
2: I drugą część programu Godzina z samorządem rozpoczynamy. Gościem programu dzisiaj jest Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. Już wkrótce ruszy rozbudowa placu postojowego przy brzozowskim szpitalu. W jaki sposób wpłynie na komunikację?
3: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że powiat i szpital brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę brzozowskiego szpitala onkologicznego. To ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego, więc zdecydowaliśmy się właśnie wspólnymi siłami, że będziemy dążyć do utwardzenia takiego placu. Na razie to będzie plac postojowy, a później oczywiście pewnie przekształcimy go w parking. No, na 80 arach na dzień dzisiejszy trwają prace związane z utwardzeniem tego terenu, zabezpieczeniem linii gazowej, średniego ciśnienia. Tutaj też chciałem podziękować panu prezesowi gazownictwa z Jasła za zrozumienie tego trudnego tematu, więc wydał nam tutaj zgodę. Mamy możliwość realizacji w tym terenie tego placu postojowego, do co mu bardzo serdecznie dziękuję. Prace trwają, te koszty są dość duże, bo jeżeli popatrzymy na to, to żeby utwardzić tak duży teren, to rzeczywiście tych pieniędzy trzeba sporo, natomiast tutaj dostaliśmy darowiznę z powiatu w postaci Klinca, Tucznia. My, że tak powiem, będziemy zlecać, czy zleciliśmy wykonanie tego zadania w postaci rozcielenia tego materiału, utwardzenia, wywalcowania i mam nadzieję, że już za kilka miesięcy te trudności związane z parkowaniem przy szpitalu znikną i jest to też oczywiście taki ważny element, że mamy tam 1,5 hektara, tak? Czyli jeżeli szpital brzozowski będzie potrzebował jeszcze miejsca, żeby się rozwijać, to ja też deklaruję, że na pewno pomogę.
2: A czy gmina planuje budowę jeszcze nowych parkingów lub reorganizację obecnych stref postoju?
3: My również tutaj pracujemy nad tematem związanym z parkingiem przy Parku Jordanowskim. Te prace też postępują, natomiast są to prace projektowe. Na dzień dzisiejszy mamy zbadane osuwisko, jest tam nieczynne, więc możemy tam również powoli przechodzić do tematów z szukaniem i pozyskiwaniem środków. Z tego względu, że chcieliśmy tutaj zrobić taki projekt i taki projekt też powstał, żeby oprócz tego parkingu dwupoziomowego zrobić również miejsce ukrycia, miejsce schronienia, z uwagi na to, że takie środki są teraz kierowane przez wojewodów na obronę cywilną. I taki projekt również jest przygotowany, natomiast on będzie przygotowany prawdopodobnie na przyszły rok, z tego względu, że w tym roku chcieliśmy zmodernizować za te środki nasze ujęcie wody na Jakli, tak żeby mieć alternatywę w postaci dwóch alternatywnych ujęć, tak? Jedno z naszego ujęcia, drugie z ujęcia wody z Trepczy. Więc tutaj akurat w ten sposób działamy. Projekt jest gotowy, natomiast tam koszty są też bardzo duże z uwagi na to, że jest to parking dwupoziomowy, to musimy uzyskać na to dofinansowanie, żebyśmy go mogli wykonać.
2: Teraz kwestia budownictwa. Czy jest w planach poszerzenie takiej oferty dla młodych ludzi na przykład, żeby przyciągnąć ich do Brzozowa?
3: No powiem w ten sposób, że tutaj jestem zbudowany, bo jednak bardzo dużo tej zabudowy powstaje i nie ukrywam, że sporo powstaje również zabudowy wielorodzinnej. i tutaj no, trzeba zwrócić uwagę, że gmina przygotowuje takie grunty, otwiera takie grunty i daje możliwość inwestowania. Natomiast są to inwestycje prywatne, więc nie wiem, czy będę chciał coś o tym mówić. Natomiast powiem w ten sposób, że no, wydajemy sporo w WZ-ek, tak, na zabudowę wielorodzinną, ale również na zabudowę jednorodzinną czy na zabudowę szeregową, więc widać, że gmina Brzozów ma potencjał do rozwoju, tylko trzeba po prostu te grunty uwalniać, przede wszystkim uzbrajać tereny w wodę, w kanalizację, w energię elektryczną i już po prostu proponować inwestorom, więc tak też robimy.
2: I kwestia, która też może przyciągnąć do zamieszkania w Brzozowie, czyli powstające przedszkole i żłobek w Humuniskach, na jakim etapie są te prace?
3: Tutaj wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom dwa oddziały żłobkowe, w pełni dostosowane. Budynek rośnie, już w sumie, że tak powiem, jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane, bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie robimy wszystko, ale prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą, że tak powiem, mogły z tego korzystać. Chyba, że tak powiem, uda nam się w czasie domknąć ten obiekt, natomiast jest tam jeszcze trochę pracy, więc żłobek na pewno we wrześniu, a przedszkole pewnie po feriach, ale może jeszcze, że tak powiem, uda nam się troszeczkę nadgonić ten czas. Jest dobra pogoda, żeby pracować. Bardzo duże przedszkole, 13 milionów złotych, chyba najnowocześniejszy budynek tutaj, na pewno w powiecie, a pewnie i w większych miastach mogą, że tak powiem, pozazdrościć tego budynku.
2: A w jaki sposób gmina wspiera OSP?
3: No przede wszystkim tutaj warto powiedzieć o takiej inwestycji, którą chcemy zrealizować w Starej Wsi, mianowicie o nowej komendzie OSP w Starej Wsi. Strażacy ochotnicy ze Starej Wsi na dzień dzisiejszy funkcjonują w takim przestarzałym budynku. Myśmy się zastanawiali, czy będziemy go remontować, ale stwierdziliśmy, że lepiej jest wybudować coś nowego, coś, że tak powiem, użytecznego na te czasy, razem z taką dodatkową formą w postaci po prostu takiego budynku, gdzie nie tylko strażacy, ale również cała społeczność Starej Wsi mogłaby korzystać. Trwają również prace projektowe. W czerwcu pewnie uzyskamy już stosowne pozwolenia, będziemy widzieć, jak wygląda kosztorys i będziemy się powoli przemierzać do etapu realizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno będzie to duże przedsięwzięcie, kilkumilionowe, więc na pewno będziemy również szukać środków. Może część uda nam się pozyskać również z obrony cywilnej, oczywiście na cele związane z obroną cywilną, niekoniecznie ze strażą, natomiast tą część strażacką pewnie my z gminy pokryjemy. Więc tutaj również działamy w tym zakresie. Również gmina składała wnioski z RPO w tamtym roku, dwa nowe wody strażackie, więc również, że tak powiem, realizujemy te zadania związane z ochroną ludności i wspieraniem strażaków ochotników. Gmina też zrobiła projekt budowy nowej państwowej straży pożarnej i tutaj 20 bodajże 1 maja ma być huczne otwarcie nowej komendy państwowej straży pożarnej. Nie jest to co prawda ściśle moja inwestycja gminna, natomiast też trzeba powiedzieć, że gmina przekazała działkę blisko hektarową, zrobiła dostosowanie projektu, więc mamy ten również swój wkład w realizację. Również dofinansowaliśmy boisko kwotą 500 000 zł, więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że tą cegiełkę również dołożyliśmy. Całość tego zadania, jak dobrze pamiętam, to chyba bodajże 21 albo 24 miliony, więc strażnica już jest gotowa, będzie przekazanie, a gmina ma w zamian za swój wkład zgodnie z porozumieniami uzyskać budynek w centrum miasta, obok rynku, po dawnej komendzie Państwowej Straży Pożarnej i nie ukrywam, że chcielibyśmy go tam zagospodarować również dla brzozowskich strażaków ochotników, czy dla innych działań związanych z poprawą jakości życia naszych mieszkańców.
2: I ostatni temat, o jakie dofinansowania stara się gmina?
3: No, będziemy chcieli pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działania związane z budową kanalizacji i wodociągu na ulicy Spacerowej i ulicy Zdrojowej. Również składamy środki na chodniki przy drogach wojewódzkich, bo taki chodnik też powstanie w Grabownicy Starzeńskiej. Będziemy również chcieli i mamy złożone wnioski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, funduszy unijnych na budowę, na remont budynku cechu rzemiosł różnych w Brzozowie na ulicy Schodowej, jak również wieży widokowej na pograniczu Zmiennicy i Brzozowa. Więc tych środków oczywiście jesteśmy bardzo aktywni, staramy się pozyskiwać jak najwięcej. Mamy w trakcie, przygotowujemy kolejne środki, no i czekamy na realizację tych jakże potrzebnych inwestycji.
2: Na tym zakończymy dzisiaj. Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa, był gościem dzisiejszego poranka. Całość rozmowy możecie usłyszeć na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: To dzisiaj już wszystko w dzisiejszym poranku i w programie Godzina z Samorządem. Gościem, przypomnę, był Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. Dziękuję za uwagę i czas z nami spędzony. Na kolejną audycję zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia, miłego dnia, a teraz przed mikrofonem Gosia Mikoś, która przygotowała na pewno dużą dawkę dobrej muzyki i dużą dawkę ciekawych informacji z regionu.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
2: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
3: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
1: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
4: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
1: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.

0: przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie, tutaj możliwy deszcz, czy po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
1: Reklama. Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
2: Reklama.

Dzień dobry, cudownego dnia życzę wszystkim słuchaczom Trendy Radio. Wskakujemy wspólnie w tę piękną majową niedzielę. Przed nami fantastyczne pasmo pełne słońca, uśmiechu i muzyki, która sama będzie was podrywać do tańca. Bez względu na to, czy leniuchujecie jeszcze w łóżku, czy szykujecie rodzinny obiad, melduję gotowość do wspólnej zabawy. Przez najbliższe godziny podkręcam wasz domowy i może samochodowy klimat. Bądźcie blisko odbiorców. A na dzień dobry leci dla was absolutna, świeża energia. Oto Gigi D'Agostino i Shadows of the Night. I jak tu się nie lepiej poczuć?

Trendy Radio, otwieramy niedzielny notes z życzeniami, bo dzisiejsza lista solenizantów jest naprawdę imponująca. Swoje święto obchodzą dzisiaj przede wszystkim Sławomir oraz Weronika i to dla Was lecą teraz najpiękniejsze radiowe brawa, ale to nie wszystko. Jeśli macie w gronie znajomych Andrzeja, Wiktora, Bruno, Brunona czy Wilhelma, natychmiast łapcie za telefon z życzeniami. Mało tego, w kalendarzu widnieją dziś także Antonina oraz Paschalis, więc pozdrawiamy każdego, kto świętuje w tę majową niedzielę. Dla wszystkich solenizantów Mr. Dex, a przed Państwem, ech, życie, 100 lat!

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

Dzisiejsza niedziela przynosi nam bardzo nietypowe, ale wyjątkowo bliskie naszemu sercu święto. Mamy bowiem Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. To idealny moment, żeby głośno podziękować, że jesteście po drugiej stronie głośnika, bo radio, telewizja czy internet byłyby tylko pustą technologią, gdyby nie tacy genialni odbiorcy jak wy. Dziękujemy, że wybieracie Trendy Radio w samochodach, w pracy, w domach. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Świętujcie razem z nami przy najlepszych rytmach. My się będziemy odwdzięczać. Odpalamy taneczną bombę przed Państwem. Kisza i Hideaway.

Jak wiecie, ja uwielbiam lata 90. No trudno, nie będę się z tym kryć i chętnie się tym z wami podzielę. No to mam dla was odrobinę genialnej nostalgii, no i powrót na parkiety z połowy lat 90. O kim mowa? O projekcie Culture Beat i utworze Inside Out. Wszyscy doskonale pamiętają ich mega hit Mr. Vain, ale to właśnie ten numer skrywa niesamowitą historię. Główny syntezatorowy motyw powstał przez przypadek, gdy producent zespołu przez pomyłkę odtworzył taśmę demo od tyłu i zachwycił się tym nowym, dziwnym brzmieniem. Posłuchajcie, jak ten genialny przypadek do dzisiaj potrafi nas rozruszać. Trendy Radio gra dla was Culture Beat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
1: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
3: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
4: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
5: No i mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
1: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
6: Dzisiaj przede wszystkim w regionie pochmurno, bo zachmurzenie ponad 98%, do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach w granicach 15-16 stopni. Noc najbliższa, temperatury będą oscylować w granicach 8-9 kresek, będzie również pochmurno i będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Jutro maksymalnie do 14 stopni. Te odczuwalne temperatury będą niższe niż wskazywane przez termometry, bo jutro również powieje z kierunku północnego. I ten północny wiatr zdecydowanie będzie ochładzał powietrze, ale już od wtorku będzie coraz cieplej, a końcówka tygodnia z prawdziwie niemalże letnimi temperaturami.
7: Reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Halo Besko! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Niedzielny obiad zapewne u większości z Was już zjedzony, więc w Trendy Radio czas na deser. Idealnie się składa, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pieczenia. I tutaj mały apel do wszystkich domowych mistrzów cukiernictwa w naszym regionie. Jeśli Wasz niedzielny sernik opadł, a zakalec w drożdżowym udaje nowoczesny tort, spokojnie. W radiu i tak nikt nie widzi. Najważniejsze, żeby słodko grało w głośnikach, a my miksujemy dla Was najlepsze składniki muzyczne na tę niedzielę. Pyszny i chwytliwy pop-folkowy rytm serwuje zespół Daj to głośniej i ich wesele w Dubaju. Zrobiło się tematycznie o wypiekach na weselu.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendy Radio, podróżujemy po naszym regionie. Tym razem przenosimy się do Brzostku. Będzie tutaj budowa i modernizacja ulicy Stara Droga. Prace są prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę kanału technologicznego. A o szczegółach Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
2: Jest tam odcinek powyżej kilometra, kilometr 300 metrów, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania i to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to co prawda na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane.
1: Finał rozbudowy ulicy Stara Droga przewidziano do września 2027 roku.

Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ta niedziela kręci się w rytmie czystego relaksu na 101,9 oraz 95,2 FM. Mam nadzieję, że ładujecie baterie na maksa i zbieracie siły na kolejny tydzień. Zostawcie w tyle wszelkie obowiązki, bo teraz liczy się tylko dobra energia i genialne brzmienie. Przed nami nowość, która potrafi zmienić każdy pokój i każdy samochód w prawdziwą słoneczną plażę. Niesamowity, świeży, brazylijski temperament. Oto Oliver Heldens, Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Zaglądamy teraz do Memonia, bo tutaj trwa modernizacja budynku Domu Strażaka. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, a o szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Memoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
3: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
1: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
4: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
1: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
5: Reklama. Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18:00.
6: Reklama.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Niedzielne pasmo w Trendy Radio trwa w najlepsze, a ja przypominam, że możecie mieć nas zawsze pod ręką. Gdziekolwiek uciekacie, koniecznie zabierzcie nas ze sobą w swoich smartfonach. Wskakujcie na naszą oficjalną stronę trendyradio.pl, skąd możecie odpalić nasz błyskawiczny player o doskonałej jakości dźwięku. Pobierzcie też naszą darmową radiową aplikację mobilną. Dzięki niej słuchacie nas bez szumów w każdym zakątku świata.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Zaglądamy do Krosna, dokładniej na rynek, gdzie szykuje się metamorfoza. Planowane jest zasadzenie nowych drzew przy dłuższych pierzejach rynku oraz dodanie krzewów i traw ozdobnych. Istniejąca już zieleń na płycie rynku zostanie zachowana. Planowana jest dodatkowo realizacja projektu pod tytułem Karpackie Skarby Nafty i Szkła. A o szczegóły zapytaliśmy Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna.
2: Sięgnęliśmy po środki, które pozwolą nam na poprawienie iluminacji wielu miejsc na Starym Mieście. Chcemy stworzyć taką ścieżkę turystyczną, która pozwala na zwiedzanie atrakcji na Starówce w okresie nocy. No i to wszystko też będzie zrealizowane tutaj przy udziale tych środków, dodatkowych środków, które pozwolą na jakościową zmianę w tym zakresie.
1: Według harmonogramu prace mają być realizowane etapami i zakończyć się do końca września bieżącego roku.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.

Trendy Radio, lubimy dobre wiadomości, dlatego mam dla Was genialny powód do radości. Przecież dopiero co skończyła się majówka, a my już możemy planować kolejny wielki relaks. Boże Ciało w 2026 roku wypada dokładnie 4 czerwca. Wiecie, co to oznacza? Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w piątek, żeby cieszyć się 4 dniami wolnego z rzędu. Z moich szybkich radiowych obliczeń wynika, że do tej upragnionej czerwcowej przerwy zostało nam już tylko 18 dni. Czas leci błyskawicznie, zwłaszcza przy takich hitach, jakie mamy dla Was. Precioso i Marvin. No i teraz czas będzie leciał jak rakieta. Byle do kolejnego długiego weekendu.

0: naszej weekendowej podróży po regionie zaglądamy teraz do Mrukowej w gminie Osiek Jasielski, gdzie zakończono budowę placu zabaw. Nowa przestrzeń rekreacyjna została stworzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Plac zabaw będzie miejscem aktywnej zabawy, integracji oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to jeden z czterech placów, które powstały na terenie gminy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.
1: Z programów unijnych mamy budowę placów w czterech miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka i Mrukowa. Całość tych prac w tych czterech miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
0: Koszt powstania placów Mrukowej to ponad 100 tysięcy złotych.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Za nami Noc Muzeów. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Krosna pasjonatów historii sztuki oraz tradycji przemysłowych. Jednym z punktów na trasie nocnego spaceru było Centrum Dziedzictwa Szkła. Główną atrakcją przyciągającą widzów był widowiskowy pokaz pracowni hutniczej. O szczegółach Hanna Wajda-Lawera, kustosz CDS.
1: A w ogóle zapraszam zawsze, bo w przyszłym tygodniu mamy nową wystawę w piwnicach przedprożnych. W sobotę i niedzielę znowu mamy wstęp wolny, bo artystka Natalia Komorowska przyjeżdża i robimy krośnieńskie spotkania ze szkłem, czyli co kwartał cykliczne spotkania, kiedy mogą przyjść miłośnicy szkła, artyści, hutnicy, żeby się spotkać, porozmawiać i wtedy wstęp jest wolny. Czyli 22 wystawa, 23, 24 zapraszamy. Przyjdźcie, bo na Was czekamy.
0: Swoje drzwi otworzyło także Muzeum Podkarpackie. Instytucja połączyła tradycję zwiedzania z bogatym programem artystyczno-edukacyjnym. Podczas wieczoru wystawy czasowe Szkło Podkarpackich Hut, forma 2026 i Wielki Album Krośnieński. Na placu przy pomniku Portiusa oraz na muzealnym dziedzińcu odbyła się 19. edycja Kiermaszu Sztuki, a o szczegółach Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2: Jest to jeden dzień, w którym i muzealnicy świętują, bo pamiętajmy, że niedługo będzie Dzień Muzealnika, więc w tym dniu świętują muzealnicy i otwierają wszystkie swoje podwoje dla zwiedzających. Jak co roku proponujemy naszym odwiedzającym liczne atrakcje i tak jak co roku wystawę Wielkiego Albumu Krośnieńskiego, na który każdy może przyjść, co był w tamtym roku, zobaczyć jak się zmienił przez ten rok. Dla najmłodszych warsztaty plastyczne, warsztaty garncarskie. Co roku również kiermasz sztuki, na którym prezentują się osoby działające między innymi w Krośnie i w regionie. Ceramika, biżuteria, oczywiście miód.
0: Na ulicy Piłsudskiego natomiast na zwiedzających czekał oddział Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Dawna fabryka zegarów wieżowych Michała Mięsowicza to industrialna perełka, w której czas na co dzień płynie własnym rytmem, a w Noc Muzeów stała się przestrzenią niezwykłych opowieści.
3: Podobało się, oczywiście byłam pierwszy raz w tym muzeum, niedawno otworzone i bardzo ciekawe tam są nowości, poruszane obrazki, znaczy stare zdjęcia, które są przedstawione w ruchu. I to robi wrażenie, różne takie nowości, tam jest też wyświetlona historia życia Michała Mięsowicza, jego kariera zawodowa, jeśli tak można powiedzieć, i zdobyte nagrody, ile zegarów zrobił, no bardzo dużo ciekawej historii na temat życia Michała Mięsowicza.
4: Bardzo się podoba, bardzo. Byliśmy wszędzie. Jeszcze mamy zamiar iść na wieżę, ale ze względu, że jesteśmy z dzieckiem, no to nie wiem, czy wyrazi zgodę. Bardzo. Jesteśmy zadowoleni bardzo. Bardzo polecam. Oczywiście każdy powinien skorzystać z takiej inicjatywy.
5: No to też szkło nasze jest bardzo fajne. Szkoda, że wszystkich lamp jeszcze nie ma, że jeszcze całość nie otwarta, ale tak jak teraz zrobili to, no to jest naprawdę fajnie.
6: Bardzo, bardzo potrzebna. Skorzystałyśmy właśnie, byłyśmy na wieży widokowej, byłyśmy w Muzeum Dziedzictwa Szkła, zobaczyłyśmy Muzeum Zegarów, także no... No, mnie się spodobała wieża widokowa i piękny widok rynku krośnieńskiego.
0: Na uczestników Nocy Muzeów czekało także zwiedzanie wieży parnej czy też biura wystaw artystycznych.
7: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
8: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach, trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
9: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
10: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
9: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
11: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
9: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
10: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
9: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
8: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Zaglądamy do naszego regionu, a ten dzisiaj pochmurny, bez szans na przejaśnienia. Na termometrach dzisiaj w granicach 11-12 stopni, te odczuwalne w granicach 9 kreski. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 18 km na godzinę. Zachmurzenie obecnie w granicach 95%, najbliższa noc z temperaturami nawet do 8-9 kresek. Ale jutrzejszego dnia wciąż jeszcze nieco niższe temperatury. W ciągu dnia maksymalnie 16 stopni, odczuwalne 13 kresek. I nadal towarzyszyć nam będzie chłodniejszy wiatr z kierunku północno-zachodniego.
7: Reklama.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Reklama.

Niedzielne popołudnie to idealny moment na snucie wielkich wakacyjnych planów, a Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło już oficjalnie kalendarz szkolny, więc znamy konkretną datę. Zakończenie roku szkolnego przypada na 26 czerwca, a upragnione wakacje wystartują w sobotę 27 czerwca. Od dzisiejszej niedzieli do rzucenia szkolnych plecaków w kąt zostało nam dokładnie 41 dni. Odliczajcie razem z nami na 101,9 i 95 i 2 FM. Wakacyjny nastrój? Proszę bardzo, mam dla Was coś, co na pewno przeniesie Was właśnie w taki wakacyjny klimat. Riton, Nightcrawlers i słynne Friday. It's Friday.

0: 23. edycja wyścigu górskiego Przątki rozpoczęła się oficjalnie w piątek w Korczynie, ściągając elitę kierowców z kraju i z zagranicy. Kultowe wydarzenie motoryzacyjne organizowane przez Automobil Klub Małopolski Krosno przyciągnęło rekordową frekwencję 117 zawodników. Runda rozgrywana na wymagających podkarpackich serpentynach stanowi jedno z najważniejszych widowisk technicznych w całym tegorocznym kalendarzu wyścigów górskich. O szczegółach Marcin Fiejdasz, prezes Automobil Klubu Małopolski Krosno.
1: Na naszym wyścigu można zobaczyć całą elitę samochodów, zawodników, którzy startują w górskich samochodowych Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Słowacji, a przede wszystkim gości z zagranicy. Tego, że mamy ich ponad 30, to jest w ogóle rekordem wyścigu w Korczynie, jakikolwiek kiedy mógł się zdarzyć. No, są to zawody międzynarodowe, mistrzostw Europy FIA, samochodów historycznych. Przyjechali zawodnicy z Austrii, Czech, Słowacji. No i oczywiście nasi zawodnicy dołączyli do nich, także jest to ciekawa, bardzo interesująca grupa.
0: Malownicza, lecz niezwykle kręta i techniczna trasa z Korczyny do Czarnożek stała się areną niesamowitej rywalizacji. W stawce nie zabrakło wielkich nazwisk polskiego i europejskiego formatu. Ogromną gratką dla kibiców jest obecność aż 9 jednomiejscowych bolidów, zarówno tych nowoczesnych, jak i historycznych konstrukcji. O tym Grzegorz Półchłopek, wójt gminy Korczyna.
2: Promocja jest niesamowita. Jesteśmy po raz 23 organizatorem, współorganizatorem bardzo prestiżowej imprezy międzynarodowej, która każdego roku zyskuje coraz większy rozgłos. W tym roku mamy 117 zawodników. Jest to rekord. Nigdy w historii tego wyścigu nie było tak dużej liczby ekip. Emocje sięgają zenitu. Trasa jest bardzo trudna, jednakże bardzo malownicza. Mamy nadzieję, że wszystkie te osoby, które dziś kibicują zawodnikom, gdy będzie spokojniejszy czas, wrócą te tereny i będą mogli podziwiać bez żadnych przeszkód piękno przyrody otaczające wokół Korczyny.
0: W piątkowym wyścigu najszybszym kierowcą okazał się Karol Krupa, który pewnie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj również wyścigi trwają i warto się na nie wybrać, warto je też obserwować.
3: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: Zaglądamy do powiatu gorlickiego, który pozyskał blisko 2,9 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na modernizację lądowiska przy szpitalnym oddziale ratunkowym. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności ratowania życia w sytuacjach krytycznych. Modernizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych i przepisów lotniczych. Główne założenia projektu obejmują zwiększenie możliwości operacyjnych, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz szybszy transport pacjentów, a o szczegółach Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
1: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska.
0: Gorlicka placówka znalazła się w elitarnym gronie beneficjentów. W całej Małopolsce dofinansowanie na budowę lub modernizację lądowisk otrzymało zaledwie 12 szpitali.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Reklama.

Trendy Radio. Pamiętajcie, ja ciągle w takim lekko, może weekendowym czasie, no bo jeżeli jeden długi weekend się kończy, no to nie możemy się tego drugiego doczekać, a później zaczynamy liczyć te dni do wakacji. No i taki nastrój mi się dzisiejszego dnia wkradł, ale myślę, że nastrój wakacyjny, nastrój słoneczny nigdy nie jest zły, więc na antenie Trendy Radia pamiętajcie, zawsze możecie odnaleźć właśnie dużo takich pozytywnych fluidów. No a niewątpliwie takim pozytywnym rytmem dzisiejszego dnia, ale ogólnie też każdego, jest Music Instructor i ich słynne Supersonic. Prawdziwy, rzetelny dance lat 90. No i znowu na antenie robi się bardzo, bardzo przyjemnie.

0: Wczoraj w Sanoku odbył się wyjątkowy koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Artysta zaprezentował swoje największe przeboje, w tym legendarne utwory z repertuaru Budki Suflera. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność i dostarczyło widzom niezapomnianych muzycznych emocji. O szczegółach Edyta Węgrzyn, organizatorka koncertu.
1: Na pierwszy strzał wzięliśmy pana Krzysztofa Cugowskiego. Zgarnęliśmy go z trasy Wiek to tylko liczba. Zdecydował się u nas zagrać i właśnie odbył się ten koncert. Frekwencja dopisała. Pan Krzysztof jak zwykle w świetnej formie. Żartobliwy, bardzo dobrze muzycznie przygotowany. Muzycy najwyższej klasy. Myślę, że bardzo się wszystkim podobało i myślę, że to będzie dobry początek sezonów koncertowych w Sanoku. Koncerty biletowane, koncerty w zamkniętych obiektach są troszkę inne. To są ludzie, którzy przychodzą celowo na tę imprezę, na danego muzyka, więc jest pełna kultura, miejsca są numerowane. To są ludzie, którzy faktycznie się tą muzyką interesują, więc jeżeli ktoś chce spędzić bardzo miło wieczór w bardzo miłym towarzystwie, wiadomo, że muzyka łączy. Łączy i ludzi, łączy pokolenia, łagodzi obyczaje, poprawia nastrój i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że warto na takie koncerty chodzić, choćby dla samego urozmaicenia sobie życia.
0: A jak bawiła się publiczność? Które utwory Krzysztofa Cugowskiego były przez uczestników najbardziej wyczekiwane? Wypytywała nasza reporterka.
2: Wszystkie jego utwory lubię bardzo. Bardzo się cieszę. Ja specjalnie z Krosna przyjechałam do Sanoka.
3: Na pewno nie wiadomo, czy będą te z Budki Suflera, które były jeszcze kiedyś, ale no Maciek, na jaką będziemy?
4: Takie tango.
3: No to ja też o tym myślałam. Albo ta druga taka, co...
5: Piąty bieg na pewno. Ja najbardziej szkoda, że nie w pełnym składzie.
6: Oczywiście, że tak.
7: Ale fajnie, że przyjechał.
8: Na wszystkie.
9: Troszkę.
8: Stare utwory. Z tych młodych lat jeszcze. Były takie po prostu... Tak, z początku kariery.
9: Z Budki Suflera.
0: Największy sukces komercyjny nadszedł w 1997 roku wraz z premierą albumu Nic nie boli tak jak życie. Krążek zawierający megahit Takie Tango sprzedał się w rekordowym ponadmilionowym nakładzie.

0: Trendy Radio. Teraz zaproszenie do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku do udziału w koncercie Gosi Andrzejewicz, który odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej w Brzostku. Bilety są dostępne w Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. A o szczegółach Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
1: 23 maja przygotowaliśmy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku specjalne wydarzenie z okazji święta mam. Wystąpi na hali widowiskowo-sportowej w Brzostku pani Gosia Andrzejewicz. Myślę, że warto pojawić się tego dnia u nas w Brzostku, bo no jest to artystka na pewno znana z przebojów Pozwól Żyć, czy Lustra, czy Słowa. Także myślę, że warto pojawić się i zachęcam z całego serca. Bilety są do nabycia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Warto skorzystać, aby po prostu pojawić się 23 maja u nas w Brzostku.
0: Koncert zaplanowano na godzinę 18:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
2: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
1: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
3: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
1: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.

0: Dzisiejszy dzień pochmurny, deszczowy, no i chłodny, na termometrach maksymalnie do 13-14 stopni, ale tak naprawdę te temperatury odczuwalne w granicach 9-10 kreski. I taka odczuwalna temperatura niższa niż wskazywania termometrów będzie towarzyszyć nam nie tylko dzisiejszej nocy, ale również jutrzejszego dnia, bo jutro termometry wskażą nawet 16-17 kresek, a odczuwalne to poziom 13 stopni. Wciąż jutrzejszego dnia sporo pochmurnego nieba. Dzisiaj to zachmurzenie jest na poziomie przekraczającym 95%. Jutro w ciągu dnia będzie to zachmurzenie nieco spadać, ale wciąż przewaga chmur nad pogodnym niebem, a to pogodne niebo coraz bliżej, bo przyszły tydzień również przyniesie nam wyższe temperatury, ale dopiero od środy i również więcej pogodnego nieba.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

trochę pofreestylujemy. To zdanie w latach 90. mogło oznaczać tylko jedno. Freestyle Project Wanna Be Your Lover to ten utwór chcę wam dzisiaj przedstawić, ale taka mała ciekawostka, bo ten gatunek muzyczny zwany tanecznym freestylem narodził się w klubach Miami i Nowego Jorku, a do Europy trafił dzięki kultowym kasetom magnetofonowym. Wiem, są tacy, którzy mogą nie wiedzieć, jak one wyglądają. No, ja mam

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: gonna stay forever.
1: Trendy Radio, teraz o nowej wystawie czasowej z okazji 111. rocznicy Bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach, która prezentuje wielkoformatowe plansze autorskie komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Będą im towarzyszyły pochodzące ze zbiorów artysty komiksy polskie i zagraniczne o tematyce wojennej, a o szczegółach Grzegorz Wawrzyńczak, instruktor do spraw plastyki w Gorlickim Centrum Kultury, twórca komiksu.
2: Boom! Wojna i bitwa pod Gorlicami w komiksowych kadrach. Wystawa prezentuje 20 plansz komiksowych mojego autorstwa w formacie 50x70 dotyczących bitwy pod Gorlicami. Wystawę tego komiksu też uzupełniłem komiksami, które są prezentowane w gablotach. Komiksy są o tematyce wojennej, dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej. No i dzięki temu można zobaczyć sobie też rozmach stylistyczny komiksów o tej tematyce. Są to publikacje artystów zagranicznych oraz polskich. Dodatkowo ważnym aspektem tej wystawy jest publikacja, czyli ten mój komiks dotyczący bitwy pod Gorlicami, który został wydany przez Gorlickie Centrum Kultury.
1: Wystawa jest czynna do 30 sierpnia.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do Beska, gdzie przy Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka jednostek OSP Powiatu Sanockiego. Uroczystość rozpoczęła się wczoraj o godzinie 15 mszą świętą w kościele parafialnym w Besku. Dzień Strażaka to międzynarodowe święto obchodzone corocznie w maju. Jest to czas oddania hołdu strażakom za ich trud, narażenie życia oraz pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
1: Jesteśmy gospodarzami tej pięknej uroczystości. Cieszymy się, że zapadła taka decyzja, żeby to Besko było gospodarzem tegorocznych obchodów. A to dlatego, że mamy wtedy my też osobiście okazję całej rzeszy strażaków z terenu powiatu, podziękować za to, że są, za to, że na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, o nasze mienie, o nasze zdrowie i to jest dobra okazja, żeby to docenić, żeby im za to podziękować.
0: Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w Besku wręczono zasłużonym druhnom i druhom pamiątkowe odznaki, mówi druh Jan Jaślar, prezes OSP w Besku.
2: Są ważni po prostu, bo są, a są tam, gdzie trzeba. Przyjeżdżają, ratują, poświęcają się, nie kalkulują. Jak kiedyś słuchałem dobrych słów, kazania, gdzie pojawia się kalkulacja, tam nie ma dobrego działania. U nas kalkulacji, myślę, że u wszystkich strażaków nie ma. Tam, gdzie jest służba, kalkulacja nie występuje, tam poświęca się wszystko, zostawia się swoje sprawy, idzie się, biegnie do remizy, siada się do wozów, jedzie, ratuje ludzi, mienie, życie. To, co jest potrzebne dzisiaj, myślę, że najlepiej realizują to strażacy ochotnicy, którzy są w każdym środowisku, w każdym miejscu i są, i żyją, i czują to, co jest najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom.
0: Wydarzenie zakończyła impreza pod gwiazdami.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy. Reklama.

0: Zaglądamy teraz do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która zaprasza na promocję książki Edwarda Marszałka Bieszczady wypalone. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki. O szczegółach Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
1: Książka przybliża czytelnikom, jak to dawniej, ale jeszcze całkiem niedawno wypalano węgiel drzewny w Bieszczadach. Etos bieszczadzkich smolarzy, zakapiorów i produkcji czarnego złota jest nieodłączną częścią Bieszczadów, ale jak wiemy, w związku z brakiem opłacalności tego typu przedsięwzięć, wypały węgla są sukcesywnie zamykane, a zawód smolarza powoli odchodzi do historii, więc myślę, że spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby o tej historii porozmawiać.
0: Po spotkaniu program poetycko-muzyczny Wiersze zaśpiewa Monika Jastrząb. W repertuarze m.in. utwór Edwarda Marszałka Węglarz.

Wszystko co dobre szybko się kończy. Mój czas z wami w tę niedzielę właśnie dobiegł końca, ale ogromne, ogromne dzięki za każdą wspólnie spędzoną chwilę i masę pozytywnej energii. Wy odpoczywajcie dalej, ale pod żadnym pozorem nie zmieniajcie stacji, bo Trendy Radio przygotowało dla was fantastyczny wieczór. Już niedługo Retrolista będzie was rozgrzewać, przypominać najstarsze, najlepsze hity dawnych, ulubionych lat dla wielu, więc warto zrobić radio ponownie, głośniej, no i spędzać z Trendy Radiem każdą wolną chwilę, albo nawet chwilę w pracy. Tego wam życzę również od poniedziałku. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
2: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
5: Termometry w regionie dzisiaj wskazują w granicach 11, maksimum 12 stopni Celsjusza. Nadal jest dużo pochmurnego nieba i to pochmurne niebo pozostanie z nami również dzisiejszej nocy. Jutrzejszego dnia wciąż przewaga chmur. To zachmurzenie będzie jutro oscylować w granicach 96%. Pod koniec poniedziałkowego dnia zacznie zachmurzenie się obniżać i spadnie do poziomu 70%, więc i na późny wieczór i popołudnie jutro możemy liczyć na przejaśnienia. Więcej pogodnego nieba dopiero od środy, wtorek z nieco wyższymi temperaturami, ale od środy te temperatury przekraczać będą 20 stopni.
6: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: To trendy hity.
0: Wszechczasów. Z Trendy Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
2: Nie od dziś wiadomo, że stres wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i o tym, jak to wygląda z punktu medycznego, będzie mówił dzisiaj Piotr Małek, osteopata i fizjoterapeuta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radia.
2: Czy problemy zdrowotne mogą mieć związek ze stresem?
3: Jak najbardziej, problemy zdrowotne mogą być związane ze stresem. Mamy teraz takie społeczeństwo, że coraz więcej mamy problemów zdrowotnych związanych ze stresem i to na poziomie psychicznym, no jak i na poziomie fizycznym, a z reguły to wychodzi z jednym i z drugim. Tak z doświadczenia gabinetowego praktycznie nie ma takiego dnia, żeby choć jedna osoba nie powiedziała, że bierze jakieś leki na depresję. Niemniej jednak pozwolę sobie zacytować lekarza Hansa Seyla, twórcy pojęcia o stresu,

0: że na przykład jak sobie spacerujemy w lesie, no spokojnie, napotykamy wilka, no to się zestresujemy, prawda? Ale widzimy tego wilka, jest nas tam czworo na przykład, a jeden wilk, zaczynamy hałasować, krzyczeć, bo tak zwykle tam w przewodnikach po lasach mówią, wilk odchodzi i wszystko wraca do normy, już się uspokajamy i wszystko jest okej. Okay. Ale jest sobie tam pracownik, pracownica i jest sobie szef, który jakiś jest taki no, bufoniasty i cały czas nas wzywa na dywanik. Na początku się mobilizujemy, robimy wszystko, żeby nas nie wezwał, a za tydzień znowu nas wzywa. Ten poziom stresu w ogóle u nas nie spada i prowadzi do takich różnych reakcji, zwykle do niepożądanych. Na przykład idziemy sobie później w innym czasie, na przykład weekend do galerii, widzimy tego szefa, już jesteśmy cali zestresowani, już są ręce spocone, a mimo wszystko, że nikt nam nic nie zrobił, ani on nawet nas nie widzi, a my już tą reakcję mamy. Można to trochę podzielić na te komponenty czynników stresu.
1: No właśnie, jakie czynniki możemy wymienić?
0: Są różne czynniki, mogą być czynniki sytuacyjne, na przykład złe sytuacje socjalne, rodziny, przyjaciół, współpracowników, ekspozycje na ryzykowne sytuacje, zmiany życiowe, jakieś śmierć małżonka, dziecka, no to tak to wszyscy wiedzą, utrata pracy, rozwód, zadłużenie. Ale też środowiskowe, na przykład otoczenie w pracy nam nie pasuje, jakieś światło, jakaś temperatura, nawet nikt by nie wiedział, że ciągle pracując w jakiejś, nie wiem, zimnej temperaturze, albo wysokiej, albo w świetle natężonym, różne są. Widziałem takie badania, że jak światło wpływa na wydajność pracy i ci jakieś tam inne barwy światła wpływały, że pracownicy lepiej robili, uśmiechali się do siebie, a inne natężenie światła powiedziało, że nie chcieli robić, albo byli źli, albo każdy na każdego, powiedzmy, jak to mówią, że stał sobie wilkiem. Częste zmiany czasu pracy też wpływa to negatywnie, albo te, jak pracują ludzie na zmiany, to się zdarza i to też wpływa. Tak samo czynniki psychologiczne, nie? Jak cechy charakteru, brak wiary, jakieś różne praktyki religijne, różne takie historie życiowe, jakieś nadużycia, to seksualne, to fizyczne, to jakieś nadużycia emocjonalne. No i te ostatnie, chyba może taki czynnik fizyczny, to zaburzenia snu, bo niektórzy na przykład mają problem ze snem, no i koniecznie muszą się od razu stresować, ale mogą mieć wcześniej zaburzenie ze snu. Czynniki chemiczne, jak nadużycie kofeiny, te teraz bardzo dużo ludzie też piją te energetyki, złe odżywianie, brak w ogóle ćwiczeń fizycznych, jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
1: A jak organizm sam sobie radzi ze stresem?
0: No żeby to wszystko jakoś ten nasz organizm ogarniewał, potrzebuje czegoś, co to tym kieruje. I tym, co nad tym kieruje, jest autonomiczny układ nerwowy, którego ośrodki znajdują się w mózgowiu, to jest tak zwany układ limbiczny, który odpowiada za nasze emocje i myśli, w skład którego wchodzi podgórze, które kontroluje głód, pragnienie, sen, temperatura, ciało migdałowate, które przetwarza nasze emocje lęku, strachu, hipokamp, który jakby odpowiada za pamięć długotrwałą czy orientację przestrzenną i także ośrodki w pniu mózgu, czyli takim pień mózgu to jest takie miejsce jakby połączenia między głową a szyją, tak samo w rdzeniu kręgowym, czy w zwojach przykręgosłupy, jak i nawet w środku brzucha, to są zwoje przedkręgowe. Można go podzielić na część przywspółczulną, współczulną i enteryczną. Enteryczna to jest ta w naszym brzuszku, czyli w naszych jelitach. Teraz już modne jest, że brzuch, jelita, czy mikro, to jest jakby drugi mózg. Teraz jest troszeczkę to bardziej rozpowszechniane, ale może nadal nie wszyscy o tym wiedzą. To jest podzielona i to i tak stworzy jedną integralną całość, jeden układ nerwowy, a nie kilka, więc generalnie to wszystko i tak wszystko z wszystkim się łączy i on właśnie odpowiada za tą homeostazę wewnętrzną. Odpowiada za tą homeostazę wewnętrzną na czynniki, które są z zewnątrz, czyli psychiczne. Mamy kilka takich reakcji na stres, znaczy prawidłową. Jeśli jest normalna, prawidłowa odpowiedź, to jest to reakcja socjalna, czyli umiemy sobie, taka kontrolowana, świadoma, logiczna, umiemy sobie po prostu poradzić z tą sytuacją. Ale jeżeli zaczyna się troszeczkę nierównowaga, ten stres zaczyna być tak za długo, albo często tam się powtarza, to zaczyna być troszeczkę nierównowaga. Pierwszym jakby czynnikiem zaczyna mieć mobilizacja, czyli to jeszcze jest w sumie dobra, próbujemy sobie przeciwdziałać, coś tam robimy, tworzymy i żeby to jakoś było, ale zaczyna się trochę, dalej przegrywamy i zaczyna się reakcja współczulna. Jest to reakcja walki i ucieczki albo reakcja takiego zamrożenia. Jeśli cały czas jestem w walce i ucieczce, no cały czas walczymy i uciekamy, to wchodzi nam nasza druga reakcja, czyli przywspółczulna, czyli może być takie już wtedy toniczne unieruchomienie, unieruchomienie spoczynkowe, zaczynamy być tacy coraz bardziej wycofani.
1: Jakie problemy zdrowotne najczęściej powoduje stres?
0: Jeżeli mamy ten stres właśnie jakby zrównoważony, no to właśnie nie chorujemy, mamy prawidłowy rytm serca, właśnie sobie dobrze śpimy, spokojnie oddychamy, mamy dobre trawienie. Ale gdy zaczyna być ta pierwsza sytuacja, gdzie zaczynamy być zestresowani, czyli mamy spocone ręce, rzęsy rozszerzone, czerwone policzki i przyspieszony oddech, no to zaczynają się z nami inne problemy. Podwyższenie

0: zaburzony poziom cholesterolu, nadciśnienie, przyspieszony oddech, zaburzenie trawienia, z reguły to są zaparcia, mamy podatność na różne zbytne zachorowania, czyli łatwe są infekcja, jakieś tam wirusowe, bakteryjne, to jest bardzo, zaczynamy być tacy, jakby wszystko mamy napięte, że nas jakby możemy przez to mieć też wszystkie, każde inne dolegliwości, no bo zaczyna jak z reguły tak pacjenci jak przychodzą do gabinetu, to jeśli wiedzą, że są zestresowani, bo sami nawet nie wiedzą, ale to, no to z reguły to jest ten problem bólu tam w obrębie karku, barków, to najczęściej na samym początku, a jest zestresowany, to zależy jak pacjent reaguje na ten stres, bo tak jak było wcześniej mówione, walka czy ucieczka. Jak walka, no to wszystko co jest na górze, zwykle rękoma się walczy, więc tam od pasa powiedzmy w górę różne są napięcia, a jak jest ucieczka, czyli jakby, no to wtedy są jakieś tam problemy z kończynami dolnymi, nie wiem, tam kostki, kolana, no kręgosłup lędźwiowy, bo to tak samo może być związany, a co gorsza, czyli jakby ten nasz stres coraz bardziej nam doskwiera coraz dłużej, to zaczynamy być to tak zwany zespół chronicznego zmęczenia, że zaczynają te mięśnie nas boleć. Najgorsze, co nas może spotkać, to depresja. Mamy problemy z niedociśnieniem, jakąś słabość, jesteśmy, często mamy takie jakieś odmlenia, czy tak, ach, słabo mi się zrobiło. Mamy brak energii, tak równie dobrze chorujemy. Przy tym wypadku tworzy się nam fibromialgia. To jest taka choroba, którą tak wszyscy mówią, to problemy z mięśniami, generalnie to tam trzeba coś porobić, ale to tak nikt nie wie, dlaczego to jest. I tak mają taką diagnozę, że mają fibromialgię, ale nie wiedzą, że oni są już jakby w trzecim, ostatnim stadium nierównowagi w układzie jakby nerwowym, czyli jakby ten układ autonomiczny już nie pracuje u nich prawidłowo, już się zaczyna między depresją a tym. I dopiero jak zaczynają o tym opowiadać i ja im tak troszeczkę podpowiem, to ci pacjenci zaczynają, o faktycznie, a ja mam tamto, a ja mam tamto. A co ciekawe jeszcze, ci pacjenci najczęściej dostają cukrzycę drugiego typu. I na przykład pacjent mówi, ale ja tak się dobrze odżywiam, ale mam cukrzycę i nie wiadomo dlaczego. I generalnie jest albo jakaś tam idiopatyczna drugiego, bo nie wiadomo dlaczego. A właśnie to jest tym głównym, że ten ciągły kortyzol, który jest tym hormonem stresu, on jak tak długo pracuje, to stymuluje organizm do produkcji glukozy. A jak się produkuje glukozę, no to trzeba tą glukozę jakoś spożytkować. Więc produkujemy insulinę. A insulina produkuje przez trzustkę. Więc jak cały czas, czy jemy, czy nie jemy, ta glukoza nam skacze, to cały czas ta trzustka się męczy. I wtedy zaczyna się insulinooporność, a później dalej, jeśli dalej to cały czas trwa, no to cukrzyca drugiego typu. Dochodzi do niedoczynności tarczycy, również w bardzo podobnym mechanizmie. A jak jest niedoczynność tarczycy, no to pacjent zaczyna tyć. No ja nie wiem czemu tyje, nic nie jem, a tyje.
1: A jak sobie radzić z sytuacją, gdy tego stresu jest za dużo i widzimy, że jednak on źle wpływa na nasze funkcjonowanie?
0: Jest bardzo dużo teraz, jeśli chodzi o stres, jest bardzo teraz dużo dostępnych i ćwiczeń oddechowych różnych, można spróbować jogę, są takie metody, jakieś, na przykład jest metoda butejki, jest, można sobie tam oddech, tylko to już musi ktoś poprowadzić, jest transmodalny oddech, to naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrze działa. I to nie jest tak, jakby nie trzeba tylko, nie trzeba tak dużo jakby sobie zrobić. Musimy zacząć troszkę się ruszać, ćwiczenie jakiekolwiek fizyczne, najlepiej można sobie spacerować, można sobie pobiegać. My musimy tak sobie też stopniowo jakby dozować sobie te emocje, czy te jakieś tam postanowienia. Troszkę mniej postanowień noworocznych lub jakichś tam innych, zawsze to robić spokojnie z głową, ale to, co jest właśnie dalej tą kwintesencją tego naszego spokoju psychicznego, to jest coś, co jest w jednej reklamie, nie powiem jakiej i nie powiem jaki piosenkarz to reklamuje, ale większość ludzi będzie wiedzieć, czyli porozmawiajmy z sąsiadem, pogadajmy sobie, często jak udzielajmy się, przedstawmy się komuś, gdzie mieszkamy. To jest jakby kwintesencja nasza, że jesteśmy jako społeczeństwo. Jeśli zaczniemy tak jakby rozmawiać, uśmiechać się.
1: Na tym na razie zakończymy do tematu zdrowia i stresu. Będziemy jeszcze wracać, a panu bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne, oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: Reklama.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch, poinformowały lokalne władze. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
2: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
1: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
2: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
1: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na dziś wizytę na Cyprze. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już 2 nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
4: Sprawdzamy pogodowe zapowiedzi synoptyków. Najbliższa noc to temperatury na poziomie 9-10 stopni. W ciągu dnia jutrzejszego wzrosną do nawet 16, miejscami 17 stopni w okolicach Tarnowa i Dębicy, ale te odczuwalne temperatury tylko w granicach 13, bo również jutrzejszego dnia towarzyszyć nam będzie chłodniejszy wiatr z kierunku północno-zachodniego, który powieje ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Od wtorku temperatury zaczną rosnąć, we wtorek już w granicach 18 kreski, a w środę temperatury przekroczą 20-21 stopni w regionie i tak też do końca tygodnia, a przyszły weekend zapowiada się bardzo pogodnie i również z temperaturami przekraczającymi 20 stopni.
5: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Reklama.
6: W każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Witam serdecznie po godzinie 17:00. Łukasz Migdal, to czas na Retrolistę w Trend Radio. 622 notowanie przed nami. No ja liczę, że odrobinę po tej tygodniowej pauzie stęskniliście się za dźwiękami, które już w ciągu najbliższych 3 godzin będę miał przyjemność zagrać dla Was. A co tam się wydarzyło w naszej wspólnej układance? No, zaczynam już odkrywać pierwsze karty, bo 2 numery wypadają z listy. Dzisiaj 4 Strings, Take Me Away i Eclipse, You Just Got to the Let the Rhythm. To te przeboje już poza 30, no i nie pozostaje mi nic innego jak tylko na początek naszego dzisiejszego spotkania zagrać wyloty 622 notowania. To co? Do dzieła! Zaczynamy!
8: Wyloty!

0: Gorące trendy, hity. Jeden po drugim.
1: Standardowe wyloty na samym początku pojawiły się. Zdecydowanie te gorsze wieści przesyłamy na samym początku, tak aby retrolista w dalszej części naszego spotkania płynęła już swoim rytmem. A będzie to rytm starych przebojów, wśród których znajdą się, no, kapitalne numery. Chociażby jak ten. Prove Your Love. Fun Factory. Miejsce 30. Tak rozpoczynam odliczać dla was te 30 hitów. Chociaż, no, z pewnością pojawią się jeszcze propozycje. No i jakiś przerywnik też wpleciemy w nasze spotkanie. 30.

0: Słuchasz Twojego radia. Trendy Radia.
1: 622 notowanie. Retrolisty w Trendy Radio. Tak, moi drodzy, miejsce 30 zagrane, a więc pora też powiedzieć, że już możecie głosować. 71 48 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tak, możecie głosować, tak możecie układać naszą retrolistę, a do 20 poznamy zwycięzcę tegoż świeżego premierowego wydania. No to co? Była porcja ogłoszeń? Wracamy do najlepszych retro dźwięków. 29 lokata to Unlimited, The Real Thing. No a następnie Maggie Rayleigh i Every Time We Touch.
2: 29.

0: Super hity minionych lat zamknięte w retro liście co weekend między 17 a 20. Lista przebojów wiecznie młodych. Do takich należy też i Relight My Fire, Take That na 27. Jeśli chodzi o wynik waszego głosowania, to jest dobrze. Z 30 awansik o 3 oczka w górę.
1: 27.
2: W górę.

0: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Kto czeka na wakacje? Ręka w górę. No, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, zanim przyjdzie letni czas, zanim przyjdzie również czas wakacji, to po tych egzaminach i ósmoklasistów, i maturalnych zdawkach czas na pocztówkę z wakacji. Mam nadzieję, że też taką wyślecie, bo Papa Dance przypomina właśnie ten utwór. Na 26. miejscu gramy ten hit, a jeśli chodzi o kolejne miejsca, na 25. zagości Pandora Trust Me i Elvis Presley in the Ghetto. Też wkrótce zagram dla was.
6: 26
7: w górę.

0: No i to jest właśnie retrolista. 622 notowanie trwa. 24/7 to formacja, gdzie przebój Friday Night dzisiaj ląduje na miejscu numer 23. Awans 26.
1: 23.
2: W górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday Night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You wanna go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Polskie rytmy na antenie Trend Radia w retroliście też się pojawiają, czego najlepszym dowodem jest chociażby La Strada i Przebój to był błąd. Chociaż z pewnością tak nie powiedzą ci, którzy zagłosowali właśnie na La Stradę, bo przed tygodniem ten utwór gościł na miejscu numer 27. Dzisiaj to już awans o 5 oczek w górę.
2: 22.
3: W górę.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Get Down, Backstreet Boys. No, chłopaki chcieliby w górę, ale niestety dzisiaj w dół. I to z 17.
2: 21.

0: Yeah.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
3: Sztab generalny poinformował w artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
2: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
4: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
2: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
3: 20
4: w dół.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Kolejna dziesiątka hitów rozpoczęta. Przed momentem na naszej antenie mieliśmy okazję usłyszeć utwór Leave It Behind, Basic Element, na 20 się pojawił. A teraz no już Sandra, Around My Heart, z 15 na 19. Pędzimy dalej z 622 notowaniem. To Retrolista w Trend Radio.
0: 19.

Stevie B, Because I Love You. No, można w taki wiosenny wieczór zanucić ten refren swojej drugiej połowie. Dzisiaj przebój, który awansował już do kolejnej dziesiątki hitów, bo przecież równo tydzień temu było to miejsce numer 23, a dzisiaj już 18. I myślę, że to nie koniec progresu, jeśli chodzi o skok w górę tego hitu. 18.

0: Words don't come easy, tak to brzmi dumnie. F.R. David na pozycji 17. Za chwileczkę zagramy właśnie kolejne wielkie hity, a w 622 notowaniu najlepsze przeboje do 20, ale tylko i wyłącznie w wydaniu retro.
1: 17. W górę.

0: Zbliżamy się już do półmetku dzisiejszego wydania Retrolisty. Tak, moi drodzy, miejsce 16, DJ Bobo, I Feel It. A na 15 SQ1 i My Love Is Hot.
1: 16.
2: W dół.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Super hity minionych lat na antenie Trendy to jest właśnie retrolista, 622 notowanie. Cały czas pędzimy w kierunku pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Atomic Kitten, Hall Again, dziewczyny dalej na 14.
7: 14.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Jeśli retro dźwięki, to tylko i wyłącznie w Trend Radio od poniedziałku do piątku w programie 90-60, a w weekend zaklinamy te legendarne przeboje i zamykamy ich w retroliście. Proszę bardzo, 622 tygodnie, to powiem szczerze, już całkiem niezły wynik i liczę na to, że dobrniemy kiedyś do magicznego 1000. No ale póki co żyjmy tym notowaniem, bo właśnie dzisiaj na pozycji numer 13 Intermission i Lori Glory, Give Peace a Chance.
0: 13.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Na kolejnym utworze, który pojawi się na antenie Trend Radia, można połamać sobie język. Chociaż myślę, że ten właśnie hit od DJ-a Sasha wynagradza chociażby ten właśnie tytuł. Encore une fois. Tak, chyba to miało lecieć. Chociaż nie daję sobie gwarancji, że powiedziałem ten tytuł w 100% poprawnie. Trendy Radio i Retrolista do 20. A dzisiaj, no właśnie, 622 notowanie wszystkich retromaniaków pozdrawiam z ogromną mocą. No i dajcie głośniej radioodbiorniki, bo przed nami jeszcze do 20 sporo fajnych hitów i fajnych muzycznych wspomnień.
0: 12
2: w górę.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: To była grupa The Sand Lovers, Surrender. Z 10 pędzimy na miejsce 11. Spadek, a teraz już pierwsza dziesiątka. Show Me Love, Robin S.
2: 10 w górę.

0: przychodzi moment, kiedy odkładam sobie ścisłą trzydziestkę po to, aby zobaczyć, co kryje się dzisiaj w propozycjach. Belinda Carlisle, La Luna.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. Po tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona gra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
1: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli treserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
1: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.

0: nami dość deszczowy tydzień, przynajmniej pierwszych kilka dni. Jutro może padać w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na wschodzie i na zachodzie Polski, a akurat trochę chłodniej w centrum.
1: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Two Brothers on the Fourth Floor to są bracia, którzy przypominają nam o tym, jak brzmiał właśnie legendarny Eurodance lat 90. Wonderful Feeling. No ja mam nadzieję, że wy czujecie się całkiem spoko, słuchając takich właśnie rytmów. No i dobrego nastroju życzymy wam od całej ekipy Trend Radia, bo zawsze u nas coś ciekawego w retroliście uda się odgrzebać.
5: 9.
6: W dół.

0: Trend Radio 95 i 2FM.
1: No już nie jest tak kolorowo z przebojem od grupy ABBA, Fernando. Szwedzka grupa spada z 4 na 8. No a co dziać się będzie w kolejnej części retrolisty? Bądźcie ze mną do 20.
2: 8.
3: W dół.

7148 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt 2 zł i 23 grosze. Można dołączyć jeszcze do zabawy. Można układać retrolistę. Więcej informacji też na www.trendradio.pl. Zakładka retrolista. No właśnie, moi drodzy.

0: drugiego na szóste, Vanessa Carlton, A Thousand Miles. No, można zamknąć oczy, można rozkoszować się w tych dźwiękach wyjątkowego pianina, które zagości właśnie na naszej antenie.
1: Sześć w dół.

0: Retrolista.
1: Okej, moi drodzy, to jest teraz czas, żeby podkręcić tempo, zanim dobrniemy do pierwszej trójki, a doskonale można zrobić to przy numerze Eye of the Tiger. Survivor, miejsce piąte, zakładamy bokserskie rękawice i walczymy z 622 notowaniem. To Retrolista. 5.

0: ATC, why oh why. No właśnie, pamiętacie grupę ATC? Na pewno z tego hitu, który dał im wielką sławę. Ale u nas nie ten właśnie pierwszy singiel, ale kolejny. Jeśli lubicie takie rytmy, to proszę bardzo, proszę zagłosować. ATC, why oh why. A jeśli no, ten numer nie znajdzie się w 30 za tydzień, to będzie można się zapytać tak po prostu, dlaczego?
1: Propozycje.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: No proszę bardzo, u nas każdy numer ma swoje korzenie, ma swoją historię, ma swoją biografię i ma pewnie wspomnienia od naszych radiosłuchaczy. No właśnie, a jakie macie wspomnienia z tym oto hitem, który w latach 90. tańczyły tysiące, miliony osób na całym świecie. I mimo tego, że już tyle czasu upłynęło, klapsydrę trzeba było już przekręcić, oj, nawet nie podam ilo krotnie, to u nas Lampada dalej w czołówce. Miejsce czwarte dzisiaj, Ikaoma.
3: Cztery.
4: W górę.

0: Największe hity minionych lat na antenie Trend Radia do 20. To Retrolista. Dzisiaj 622 notowanie, a w tym właśnie zestawieniu w poczekalni otwieram właśnie numer, który za chwileczkę pojawi się na 101.9.95.2 FM. A będzie to grupa Lady Punk w numerze Nie omijaj mnie.
1: Propozycje.

To co, moi drodzy, zabieramy się za pierwszą trójkę 622 notowania. Strefa medalowa już opanowuje retrolistę. Coraz bliżej wielkiego finału, a na miejscu trzecim JK, You and I. 3.

0: No, proszę bardzo. To jest muzyka, która kiedyś rządziła niemalże na całym świecie. Wspomnienia, fajna sprawa, zwłaszcza w takim wydaniu. No, a teraz powspominamy The Verve, Bittersweet Symphony. To numer 2, 622 notowania, spadek z pierwszego.
1: Dwa.
2: W dół.

0: I proszę, został nam już tylko i wyłącznie hit numer jeden. Francuskie rytmy Élisée i Moi Lolita.
1: Jeden.
2: W górę.

Pięknie nam się ułożyło to 622 notowanie i takim oto sposobem stało się komplet utworów zaprezentowany na antenie Trend Radia. Nawet udało się zmieścić w tych prawie 3 godzinach. No, co? Pierwsza trójka dla przypomnienia, zanim powiem do usłyszenia. Na trzecim JK You and I, na drugim The Verve Bittersweet Symphony, spadek z pierwszego i nasz nowy numer 1, czyli Elize Moi Lolita z 5, awansik o 4 oczka. No a ja już uciekam od was, Łukasz Michtal, dziękuję bardzo za obecność po drugiej stronie radioodbiorników, chociaż po 20 też zostańcie razem z nami, a Retrolista wraca w kolejny weekend.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
3: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
1: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji. Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
0: Reklama.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Serce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.